0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Bon

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

Mieszkałam w Holandii rok czasu. Sięgałam dna swojego życia, naprawdę tego sięgałam. Alkohol, narkotyki, imprezy. I do tego samotność, ciągła samotność. To jest nieważne, że tam jest pełno Polaków. A kiedy człowiek w środku czuje się sam, to jest naprawdę sam. I ta samotność go po prostu popycha do tych wszystkich używek.

jeździłam na rowerze do pracy rano, widziałam wschody słońca i po prostu wtedy prosiłam Boga, żeby skończył się ten dzień jak najszybciej. I jeżdżąc na tym rowerze, myślałam sobie tak, żebym chciała takiego człowieka, który by był takiej potężnej postury, żeby był dobry dla mnie, dla mojego dziecka, żeby mnie zabrał, żebym nie musiała się włóczyć i jeździć gdzieś za granicą, żebym miała normalny dom, żeby ten mężczyzna nie był za piękny, żeby miał dziury po ospie na policzkach. Ja po prostu w myślach swoich mówiłam tak bardzo realistycznie marzenia o tym człowieku, którego ja naprawdę potrzebuję.

No, chodziliśmy na ryby. Ja nie cierpiałam tego, ale mój tato uwielbiał te ryby. I kiedy zabierał mnie na ryby, to jak już zjadłam wszystkie kanapki, mówiłam, tato, wracamy do domu. A mój tato mówi, no nie. I dawał mi wtedy wędkę i mówił, to ja ci dam tutaj, będziesz tak na szczupaka zarzucała. No i ja sobie tak chodziłam z tą wędką po brzegu i mówię któregoś dnia, tato, ale jak ja naprawdę złapię tego szczupaka, to co będzie? A mój tato mówi, nie martw się, tu nie ma szczupaków. No, to były takie fajne rzeczy. No. Miałam taki bliski kontakt z tatą, bardzo go kochałam jako dziecko. Później ten kontakt, kiedy on wyjechał do tych Stanów, to ten kontakt się zupełnie zmienił. Tato mieszkał wtedy w Chicago, pracował jako elektryk. No. Taty nie było 2 lata. 2 lata to było bardzo długo. Ja bardzo tęskniłam za ojcem. On wyjechał do Stanów końcem lat 70. i wrócił 13 grudnia tak naprawdę do Polski. I kiedy rano obudziliśmy się, to okazało się, że w telewizorze nie ma Teleranka, tylko Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny. I to było dla nas straszne. Mój tato po prostu bardzo ciężko to przeżył z tego powodu, że on nie mógł sobie wybaczyć, że o jeden dzień, gdyby kupił bilet później, to on by nigdy do Polski nie wrócił. Po prostu pewnie mieszkalibyśmy w Stanach. Ponieważ moja babcia urodziła się w Stanach i tam była jakby większość rodziny. No ale tak się wydarzyło. Potem tak się losy potoczyły, że mój tato sobie myślał, że posiedzi sobie trochę na wolnym, bo miał trochę pieniędzy zarobionych w Stanach. Okazało się, że musiał od razu podjąć pracę. Moja mama wtedy nie pracowała. Wychowywała nas. Więc to był taki bardzo trudny okres. Ale potem wyjechała moja mama, to tato też miał taki trudny moment w swoim życiu, bo w jakimś sensie na pewno brakowało mu kobiety. Ja wtedy byłam dziewczyną dorastającą, więc nie miałam o tym za bardzo pojęcia, ale mój tato te swoje smutki często topił w alkoholu i to nie było miłe. To było bardzo trudne dla mnie i dla mojej siostry. No, żyłyśmy z moją siostrą sobie po prostu same, w sensie takim, że chodziłyśmy sobie na obiady. Tato oczywiście dbał o nas, bo nie mogę powiedzieć, bo on nam gotował. Zapłacił nam obiady w szkole, zapłacił nam obiady w restauracji. Byłyśmy tak żarłoczne. Ciągle chciałyśmy jeść. I nie mogę powiedzieć, że się nami nie opiekował, ale po prostu w naszym domu brakowało mamy. Czasami miałam takie myśli, że brakuje mi ciasta, żebym tak chciała, żeby ktoś przyszedł i mi upiekł ciasto. No i Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, bo to była taka modlitwa dziecka, że przysłał moją ciotkę. Ona przyjechała i upiekła nam ciasto. To była siostra mojego taty. No i dalej to była taka historia, że zaczęła się szkoła średnia. To mama wróciła. Już była z nami w domu i to było dobre. Skończyłam tą szkołę. Jednak skończyłam ją będąc w ciąży. To było tak straszne i tak traumatyczne przeżycie dla mnie. Ja nigdy nie myślałam o tym, że ciąża może być taka wstrząsająca dla kogokolwiek. Pamiętam, że nie byłam gotowa na to, że wiedziałam o tym, że nie jestem na to gotowa. To nie jest dobry okres na macierzyństwo, bo człowiek nie zdąży po prostu zażyć życia żadnego i od razu pakuje się, tak kolokwialnie mówiąc, w pieluchy. To było bardzo trudne dla mnie przeżycie powiedzieć o tym rodzicom. Po prostu oni tego nie zaakceptują, że ja byłam gotowa nawet na to, że oni mnie wyrzucą z domu. I rozumiem to, że to na pewno jest wstrząsająca wiadomość dla matki, dla ojca. 18-latka jest za młoda na to, żeby być matką. Myślałam o aborcji też. Miałam takie myśli, żeby właśnie dokonać aborcji, ale strach przed tym, że coś by poszło nie tak, a później cała rodzina by dowiedziała się o tym, że ja to zrobiłam, był dla mnie tak nie do pokonania. Ja po prostu bałam się tego, że jeśli to zrobię, do końca życia to będzie na mnie. Mój chłopak
przychodził i mówił, że bardzo mnie kocha i że bez względu na to, jaką podejmę decyzję, czy taką, czy inną, on i tak chce być ze mną. Przemyślałam sobie to wszystko i pomyślałam o tym, że nie mogę tego zrobić. Po prostu będę z nim żyła, urodzę to dziecko. Moja mama była wstrząśnięta tą informacją. Jakoś chyba to wyczytała z mojego pamiętnika, czy jakoś się ona się dowiedziała o tym. No i była niezła awantura w domu.

bierzemy ślub. Ja byłam tak niedojrzałą osobą. Ja w ogóle nie planowałam ani dziecka, ani męża. Ja w ogóle nie planowałam małżeństwa. Ja tak naprawdę nie kochałam tego człowieka, z którym byłam. Ja po prostu z nim wpadłam. Ja myślałam o tym, że mój mąż i dziecko zniszczyli mi życie, bo ja tak naprawdę nigdzie się nie wyszalałam, że pragnęłam wolności. Ja pragnęłam po prostu się z tego małżeństwa wyrwać. I myślałam, ja naprawdę chcę znaleźć sobie męża innego, takiego męża, którego ja chcę, a nie takiego człowieka z przypadku. Zaczęłam chodzić na dyskoteki. Miałam koleżanki, które przychodziły, opowiadały mojemu mężowi, że idziemy razem, który mnie kochał i puszczał mnie na te wszystkie imprezy. A znajduję sobie kochanków. Ciągle ich zmieniam, bo ciągle szukam tego męża, tego prawdziwego męża, którego ja bym chciała mieć. Alkohol leje się strumieniami, imprezy. Znalazłam sobie pracę. Pracowałam w takich sklepach oryginalnych. Kolejny romans. Wdałam się z pewnym chłopakiem. On przychodził do tego sklepu. Myślałam o tym, że rodzice pozwolą mi mieszkać dalej w domu. Będę dostawała alimenty od męża, będę pracowała i będę mogła sobie ułożyć normalne życie. No, sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie pomyślałam. Kiedy moi rodzice dowiedzieli się o tym, że ja mam kochanka, a mąż mnie praktycznie zostawił, bo wyszedł z domu pod moją nieobecność, zabrał wszystkie swoje rzeczy. Dla nich to było po prostu niepojęte. Oni chcieli, żebym ja wróciła do męża. Że po prostu ja muszę się pogodzić z mężem. Dla nich to był po prostu szok. Ale wtedy to cały czas myślałam, ja chcę po swojemu żyć. Tak jak ja chcę, a nie tak jak ktoś mi będzie mówił. W ogóle tak działałam jak na oślep. Wszystkie rzeczy robiłam tak pod wpływem impulsu. Kazali mi się natychmiast wyprowadzać z dzieckiem. Ja wzięłam jedną walizkę i musiałam wyjść z domu. Z jedną walizką wychodzę i z moim synem 10-letnim. On w ten dzień ma 10 urodziny i dostaje od moich rodziców 50 zł. Wychodzimy na ulicę. Dzwonię do mojej przyjaciółki, która mieszka na innym osiedlu. I ona mówi do mnie, słuchaj, wsiadaj w autobus i przyjedź do mnie. Przez jakiś czas mieszkam u tej przyjaciółki, ale w międzyczasie chodzę do opieki społecznej. Opieka społeczna mówi mi, że nie ma miejsca dla samotnych matek. Pewnego dnia dowiaduję się, że jest miejsce za Tarnowskimi Górami, ale muszę sobie tam dojechać sama na własny koszt. Więc zawozi mnie tam kolega. To jest miejsce takie oddalone w lesie, żeby mężczyźni nie przyjeżdżali tam, nie robili różnych burt. Spotykam tam dziewczyny różnego kalibru. Człowiek, który mnie przyjmuje do tego domu, mówi do mnie, dziewczyno, co ty tu robisz? Ty masz średnie wykształcenie. W tamtych czasach średnie wykształcenie było czymś. Zbliżała się jesień i musiałam zabrać buty i zimowe rzeczy z domu. Przyjechaliśmy, ja poszłam do domu tego mojego kochanka. Mój syn tam nie chciał być. Poszedł do mojej mamy i moja mama zadzwoniła do mojego męża wtedy i mój syn po prostu poszedł z mężem. To był dla mnie taki cios. Powiedział mu, że kupi mu tam jakieś gry na PlayStation i dał mu rower. I po prostu mój syn poszedł za tym, a ja nie miałam nic, kiedy mieszkałam w tym domu samotnej matki. Tam dziewczyny nawet o 2 złote się kłóciły. Ja nie mogłam mojemu synowi niczego zapewnić. Zostałam sama. Bez męża, bez dziecka, z kochankiem, nie mając gdzie mieszkać.

ta moja przyjaciółka na trochę wzięła mnie do siebie, a później taki dziadek, który mieszkał naprzeciwko niej, wziął mnie do siebie, do tego mieszkania. On mnie zameldował w swoim mieszkaniu. Dał mi kanapę w dużym pokoju i tak u niego mieszkałam przez jakiś czas. Spotykając się z tym swoim kochankiem, szukając sobie pracy, chciałam sobie na nowo życie ułożyć. Później rozwiodłam się z mężem. Nie miałam kontaktu z synem, bo przychodziłam tam do niego, ale były mąż robił wszystko, żebyśmy się nie kontaktowali. On i jego matka nastawiali dziecko przeciwko mnie, więc ja byłam spalona z każdej strony. Przez jakiś czas pracowałam jako barmanka w barze. A później znalazłam pracę na targowisku. Wyprowadziłam się od dziadka i zaszłam w ciążę, ponieważ mój kochanek bardzo chciał mieć dziecko ze mną. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, które kupił partner i pracujemy obydwoje na tym targu. To było naprawdę piękne przeżycie. To była ciąża, której pragnęłam. Urodziłam moją córkę. Ja bardzo ją kochałam. Jak urodziłam to dziecko, to miałam zupełnie inne wrażenia niż przy pierwszym dziecku. Ponieważ w tamtym momencie już miałam ponad 30 lat, ja byłam dojrzałą już osobą na to, żeby mieć swoje dziecko. Urodziłam moją córkę i mój partner po prostu przestaje mu się podobać. I on szuka sobie innych kobiet i to było dla mnie kolejnym ciosem w moim życiu. Byłam załamana, ja nie rozumiałam tego. Ten człowiek tak mnie kochał, oszalał z radości, że mamy dziecko, że on będzie się cieszył tak bardzo, jak zajdę w ciążę. Po 2-3 latach wszystko mija i po prostu z tej wielkiej miłości rodzi się wielka nienawiść i taki brak szacunku. Wyjeżdżał za granicę, przyjeżdżał z kochankami kolejnymi i dostałam wszystko, co zrobiłam swojemu pierwszemu mężowi. Tak jakbym dostała zapłatę za to, co zrobiłam tamtemu człowiekowi, to w tym związku dostałam zapłatę za to. Z nawiązką.

0: Była to pierwsza część reportażu Pierwszy raz w życiu zrobię coś jak należy. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
1: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki za Petrol.pl.
3: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
4: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
1: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu mistrzów Europy.
5: Dobrej pogody życzy sponsor firma MKS. Dobrej pogody życzy sponsor firma MKSA.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Dziś słonecznie jedynie na południowym wschodzie Polski, poza tym jednak więcej chmur z większymi przejaśnieniami, ale także przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
1: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Jestem z mężem, mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
2: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
0: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na Podkarpaciu dziś zachmurzenie najmniejsze i sporo słońca. Pod koniec dnia jednak i tam pojawią się chmury. W pozostałej części kraju dziś właśnie pochmurnie, a nawet deszczowo. Możliwe także burze na północy kraju, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.

0: reklama. Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
0: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama. 104,9 Ponton Radio.

0: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
1: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj zastrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
0: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
2: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
0: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy, do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Najwięcej słońca właśnie na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak sporo chmur i przelotne opady deszczu, a także burza na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie możliwy słaby grad.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio Weekend.

0: And I'll write your name.
1: Reklama.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm. Pod górze 36 i Stołpie 31.

0: jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdkhelm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Dom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Dom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
1: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
0: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 25 stopni, w centrum około 20, a na północy około 17 stopni. Najwięcej słońca także na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, a na północy i na zachodzie dziś możliwe burze.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7 w trosce o Twoje oczy.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: czas.
1: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
2: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek Instrukcji Przetrwania, a dzisiaj wspólnie z Damianem Grzywną poruszymy temat gotowania podczas biwakowania, bushcraftu, survivalu, no szeroko pojętego outdooru. Jedzenie i sprzęt do pichcenia to jedno, ale w sieci można znaleźć mnóstwo filmów, na których pasjonaci takiej formy aktywności wśród drzew czy nad rzekami przygotowują sobie posiłki. Właśnie, zanim o samym gotowaniu, to zacznijmy od kluczowej kwestii. Jakie są zasady gotowania na wolnym powietrzu jako outdoorowiec?
3: Jeżeli byśmy tutaj mówili o ogniu otwartym, czyli stricte ognisku, to tutaj bardzo ważną rzeczą jest fakt, że rozpalamy ogień tylko i wyłącznie w miejscach do tego odpowiednio przygotowanych albo w miejscach wyznaczonych przez leśniczego, który nam pozwolił na przykład na danym obszarze gdzieś tam biwakować. Jeżeli chodzi o opał, no to tak przysłowiowo, jeżeli nie ma przygotowanego opału przez nadleśnictwo, no to należy wziąć drzewo do lasu. W innym wypadku jest to, że nie korzystamy, jeżeli nawet jesteśmy gdzieś tam, prawda, w lesie, no to nie robimy czegoś takiego, że wycinamy żywe drzewa czy okaleczamy to miejsce. A jeżeli chcemy się posiłkować tym, co się tam znajduje, no to staramy się znaleźć zawsze jakieś takie miejsca, jakieś takie rzeczy, które spadły, uschły, albo najnormalniej w świecie nie nadają się do niczego więcej innego, tylko do tego naszego biwaku, prawda? Także oczywiście to może wymagać jakiejś tam obróbki, typu przerąbanie czy przecięcie, ale zaznaczam powtórnie, nie robimy czegoś takiego, że wycinamy żywe drzewa, że pozyskujemy skądkolwiek ten opał, ale mimo wszystko trzeba się kawałeczek przejść, znaleźć jakąś gałąź, która spadła, jak znaleźć jakieś drzewko, które uschło i ewentualnie to sobie dostosować, to sobie naszykować podczas ten nasz biwak czy podczas tego naszego gotowania. Mówię tutaj przede wszystkim o sytuacji, w której jesteśmy bardzo komfortowej, czyli kiedy sobie po prostu biwakujemy, kiedy jest nasz trening survivalowy, co innego, jeżeli od tego by zależało nasze życie, czyli być albo nie być, wtedy naturalne jest to, że każdy z nas, ja również, będzie się starał ratować, jak tylko się da i już wtedy gdzieś tam ta przyroda no nie będzie najważniejsza w tym wypadku, bo najważniejsze moim zdaniem przynajmniej jest życie ludzkie. Jeśli mamy odejść od tego otwartego ognia, co w zamian, no to tutaj pojawiają się coś, do czego zachęcę również nadleśnictwo, a mianowicie kuchenki gazowe na kartusze gazowe, które są bardzo tanie, bardzo łatwo dostępne, z których możemy korzystać w różnych miejscach, nie tylko tam, że tak to nazwę, gdzie jest wyznaczone miejsce ogniskowe, z tego możemy sobie korzystać wszędzie. Zaznaczam, że zawsze należy sprawdzić wcześniej, czy jest zagrożenie pożarowe, czyli czy w ogóle można korzystać z ognia w lesie. Informacje o zagrożeniu pożarowym są dostępne na stronach nadleśnictwa. Codziennie są publikowane o godzinie 10:14. Warto się nad tym pochylić, żeby później było jakieś nieprzyjemności ze służbą leśną, żeby nie dostać jakiegoś głupiego mandatu. Tak czy inaczej, wracając do kuchenek gazowych, możemy je stosować w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że drzewostan nie jest wyższy niż 5 metrów nad nami, nie jest to jakiś tam młodnik. No czyli podchodzimy najnormalniej w świecie do tego zdroworozsądkowo, gotujemy w taki sposób, żeby niczego tam nie osuszyć, żeby nie przeszkadzać naturze w jej naturalnym wzroście, prawda? Druga rzecz bardzo ważna jest taka, że to się dotyczy w sumie wszystkiego, ale zwłaszcza tych kuchenek gazowych, że nie spuszczamy ognia z oka, nie robimy czegoś takiego, że zostawiamy sobie gotujące się jakąś tam wodę, czy po prostu odpalony ten nasz palnik, idziemy sobie, zajmujemy się czymś innym, nikt nad tym nie panuje, ze względu na to, że najnormalniej w świecie, jeśli by coś poszło nie tak, jeśli by się coś przechyliło, wywróciło, czy cokolwiek takiego, bardzo proste jest to pożar, przewrócony palnik nie zgaśnie samoczynnie, więc najnormalniej może być bardzo niebezpiecznie, prawda? Innym wynalazkiem, od którego ja osobiście odchodzę, są wszelkie maści kuchenki na paliwo ciekłe. Nie przepadam za tym ze względu na to, że znowu, jeżeli nam się palnik wywróci, to w dalszym ciągu mamy punkt ogniowy w jednym miejscu, czyli tam, gdzie jest ten palnik i tam, gdzie on dmucha, prawda? Jeżeli się nie rozprzestrzeni oczywiście ten ogień. Tymczasem, jeżeli mamy kuchenkę taką na paliwo ciekłe, jeżeli ona nam się przewróci i to się rozleje, to wtedy nam się pali wszystko dookoła i bardzo ciężko jest to ugasić. Alternatywą bardzo fajną jest moim zdaniem kuchenka na małe patyki. Są to kucheneczki malutkie, składane, bardzo lekkie i one nie służą przede wszystkim do takiego stricte gotowania, ale do takiego zagotowania kubka na herbatę, czy usmażenie jakiejś tam jajecznicy w kubku, jak najbardziej dają radę. Tutaj napalimy w nimi najmniejszymi patykami, jakie tylko i wyłącznie możemy zebrać, naprawdę do jakiejś torby zrzutowej, do reklamówki, idąc sobie na przechadzkę. Na spokojnie w takiej kucheneczce na małe patyki jesteśmy w stanie ugotować sobie herbatę do obiadu, do jakiejś tam kanapki, czy jakąś tam, powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, podgrzać jakąś tam zupę taką już kupioną, już przygotowaną, prawda, gotową do spożycia, czy usmażyć jakąś tam jajecznicę. Także jeżeli nie chcemy odpalać takiego stricte dużego ogniska, taka kucheneczka na małe patyki zawsze gdzieś tam na propsie. Na sam koniec tutaj, jeżeli chodzi o te zasady, no to tu podchodźmy do tego ognia naprawdę zdroworozsądkowo. Nie rozpalajmy go w miejscach, gdzie jest niski drzewostan, nie rozpalajmy go w miejscach, gdzie znajdują się suche trawy. Poszukajmy najnormalniej w świecie dobrego miejsca na rozpalenie tego ognia, na gotowanie. Przygotujmy sobie teren pod to, okopmy się troszeczkę, zedrzyjmy tą darni po to, żeby ta faktycznie nasza kuchenka stała na miejscu, w miejscu, które nie jest palne, które nie będzie zagrażało żadnym pożarem, żadnym zaproszeniem ognia, ze względu na to, że jeżeli nawet udało nam by się to na bieżąco ugasić, to i tak po sam ten stres idziemy do lasu odpocząć, a nie szarpać się i ratować sytuację, prawda?
2: Często to powtarzamy, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy gościem w naturze i należy ją szanować w każdym aspekcie. Podstawowe zasady gotowania znamy, po przerwie poruszymy kwestię asortymentu, który warto mieć ze sobą.
1: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonto.

0: reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Chełm, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witajcie ponownie. W dzisiejszym odcinku Instrukcji Przetrwania wspólnie z Damianem Grzywną poruszamy kwestię gotowania i szykowania sobie posiłku w warunkach survivalu i outdooru. W taki sposób, żeby był on smaczny, ale również, żeby w trakcie pichcenia nie naruszyć prawa. O zasadach mówiliśmy przed chwilą, teraz pora na asortyment, który warto mieć ze sobą.
2: Jeżeli mamy już stricte mieć wyposażenie, to na początku trzeba zdać sobie z tego sprawę. To znaczy każda osoba, która będzie uprawiała tą turystykę, prawda, musi zdać sobie z tego sprawę i uświadomić sobie, co tak naprawdę potrzebuje. Czego tak naprawdę potrzebuje i czy to ma być jakiś trening survivalowy, czy to ma być po prostu takie osobne posiedzenie. No wszystko jest uzależnione od naszych potrzeb, że tak to nazwę, bieżących i tego, co planujemy w tym lesie robić. Jeżeli planujemy po prostu sobie pobiwakować i mamy ze sobą kiełbaskę, ewentualnie chlebek, no to normalne jest to, że nie ciągniemy ze sobą jakichś wielkich gier kuchni, tylko szukamy sobie miejsca ogniskowego i wystarczy nam patyk wystrugany, prawda, z leszczyny czy tam z czegokolwiek, bo nie musi być koniecznie leszczyna, żeby upiec jedną kiełbaskę. Więc powiedzmy sobie szczerze, że jeśli mamy takie plany tylko i wyłącznie, to nie ciągniemy nic ze sobą, prawda? No ale tak ogólnie rzecz biorąc, jakie sobie zadać pytania, czego będę potrzebował? Mianowicie, przede wszystkim pierwszym pytaniem, które musimy sobie uświadomić, jeżeli planujemy gotować w lesie, jest to, skąd pozyskamy źródło ciepła dla tego naszego gotowania. Drugą rzeczą jest to, w czym będziemy przygotowywać nasz posiłek. Dalej, trzecią rzeczą, z czego i czym będziemy jeść. I na koniec, jak posprzątamy. I tak o źródle tego naszego ciepła mówiliśmy już troszeczkę wcześniej, no bo może to być, powiedzmy sobie szczerze, ogień otwarty, zamknięty, kuchenka na wszelakiej maści paliwa. O tym mówiliśmy chwilkę temu, więc nie będę się na ten temat rozwodził za bardzo. Drugą rzeczą, którą mówiliśmy, którą trzeba sobie ogarnąć, no to to jest pojemnik, w którym będziemy przygotowywać posiłek, prawda? No i tutaj może być garnek, kubek, patelnia. Są również całe gotowe zestawy outdoorowe, które w sprytny sposób łączą ze sobą te takie podstawowe naczynia. I szczerze mówiąc, jeżeli ktoś planuje gotować w lesie, to zachęcam, żeby się zainteresować takim zestawem, ponieważ jest to stosunkowo tanie, jest bardzo lekki, jest w pomysłowy sposób poskładane, tak aby nie zajmować dużo miejsca. Na dodatek jest ze stali nierdzewnej, więc nic się z tym absolutnie nie dzieje. Przy zachowaniu odrobiny higieny i dbaniu najnormalniej w świecie o ten sprzęt posłużą długie lata, nie musimy się szarpać z jakimiś tam rzeczami. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, w czym gotować, no to najprościej jest kupić sobie taki zestaw survivalowy albo skoczyć do jakiegoś sklepu i zakupić sobie jakiś garnuszek ze stali nierdzewnej i też damy radę, prawda? Dalej, z czego będziemy jeść i czym będziemy jeść? Jeżeli mamy taki właśnie zestaw survivalowy, no to tutaj rozwiązuje się problem sam, ze względu na to, że do takiego zestawu bardzo często jest dorzucona właśnie jakaś taka miseczka czy coś takiego, ale dorzucony jest też niezbędnik, który zachęcam do tego, żeby zakupić. Mianowicie niezbędnik to jest albo łyżko widelec, albo łyżka widelec i nożyk połączony w pomysłowy sposób. Także to jest najprościej, co może być, zakupić sobie coś takiego, żeby mieć jakiekolwiek podstawowe sztućce. No i do tego wszystkiego jeszcze oczywiście ten talerzyk, który możemy wziąć z tego zestawu survivalowego. Jeżeli nie, to jakakolwiek miseczka. Jeżeli nie, to możemy zjeść sobie oczywiście z kubka czy z gara, w którym ugotowaliśmy. No to jest prosta zasada. Wystarczy troszeczkę kreatywności. Dalej, ostatnią rzeczą, o którą tutaj mówiliśmy, jest tak naprawdę, jak posprzątamy to wszystko, czyli to, co gotowaliśmy. Przypominam, że ludzkie jedzenie nie służy zwierzętom w lesie. Mało tego, zwierzęta w lesie nie jest dla nich niczym dobrym, jeżeli się uczą naszych ludzkich tutaj zapachów. I żeby później nie było takiej sytuacji, jak pojawiają się na przykład w Bieszczadach, czy bardzo głośno jest o tym, że ni stąd, ni zowąd pojawiają się między ludźmi niedźwiedzie, misie i tak dalej. No one się nie pojawiają znikąd, one normalnie w świecie znają ludzki zapach, a nie znają i kojarzą go z dużą ilością łatwo przyswajalnych kalorii. Także jeżeli sobie gotujemy w lesie, jeżeli zostają nam jakieś szczątki, czy zostają nam jakieś rzeczy, to nie róbmy czegoś takiego, że zostawiamy to wszystko po prostu samopas. Jeżeli już chcemy to faktycznie zostawić, to możemy to zakopać. Jeśli jednak nie chcemy tego zakopywać, no to należy najnormalniej w świecie te pozostałości, to wszystko zabrać ze sobą, do domu spakować i nie zostawiać po sobie, matce naturze, żadnych upominków w postaci naszych śmieci.
1: To też kolejna okazja do tego, żeby zaapelować o szanowanie miejsca, w którym biwakujemy czy obozujemy, żeby zostawiać je w takim samym stanie, w jakim do niego przyszliśmy. Porządek to podstawa. Przed nami kolejna przerwa, po niej sprawdzimy, czy są uniwersalne i sprawdzone przepisy na to, co można sobie przyrządzić do jedzenia w okolicznościach natury.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.

0: muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
0: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
2: Reklama.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Dzień dobry ponownie, Marcin Petruk i Damian Grzywna. Dzisiaj rozmawiamy o gotowaniu w warunkach outdoorowych. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, kwestia tego, co można sobie przyrządzić. Czy są jakieś sprawdzone i uniwersalne przepisy na posiłek?
2: Każdy lubi co innego, każdy ma swój smak. I każdy podejdzie do tego w inny sposób. Jedna osoba lubi gdzieś tam pitrasić i będzie się szarpała z tym pół dnia. Druga osoba dla odmiany chce skorzystać z natury, zjeść coś na szybko i po prostu sobie powędrować albo po prostu powłóczyć się do...

0: miejsce albo stawiać sobie szałas, czy obmyślać jakieś inne tematy. Także tutaj, jeżeli chodzi o to, do czego mógłbym zachęcać, żeby przygotować sobie podczas takiego survivalu, to ja nie mogę wymienić niczego, mogę tylko tyle tak bardzo subiektywnie powiedzieć, co ja lubię, na co mam ochotę nawet w tej chwili. I co tak naprawdę się u mnie sprawdza, nie? Więc podstawą każdego wypadu survivalowego jest przede wszystkim jajecznica. I teraz jak ktoś się zastanawia, jak przenieść jajka do lasu, żeby się nic nie stało, to zachęcam do zrobienia sobie takiego testa. Mianowicie należy wziąć rękę w dłoń, nie paznokcia, w dłoń i ścisnąć z całej siły, sprawdzić, czy się rozgniecie. Ja zapewniam, że jajko jest dużo odporniejsze, niż się wydaje. I jeśli nie uderzymy nim w nic twardego, ostrego, okęciastej konstrukcji, no to jajko spokojnie gdzieś tam między ubraniami przetrwa i na spokojnie doniesiemy je do lasu, naszego miejsca w biwaku, i tą jajeczniczkę w kubku na ogniu spokojnie jesteśmy w stanie ugotować. Dodatkowym atutem takiej jajecznicy z lasu jest to, że stojąc na ogniu nabierze ona takiego posmaku, który ja bardzo lubię, a mianowicie zawsze z tego ogniska coś tam do tej jajecznicy najnormalniej w świecie wleci. I to są takie smaki, których nie da się zrobić w żaden inny sposób w domu, bo zawsze wleci troszeczkę co innego i ona wtedy nam pachnie troszeczkę spalenizną, troszeczkę nam pachnie lasem, troszeczkę takim przepalonym drzewem, troszeczkę węglem. No ja bardzo lubię ten aromat, tutaj tak naprawdę odrobina soli, ja nie potrzebuję niczego więcej. Taka, ja mówię zawsze, jajuwa na węglu drzewnym, super, na propsie, idealnie, śniadanie leśne. Drugą rzeczą, którą ja preferuję, jeśli chodzi o wypady survivalowe, rzeczą, którą uwielbiają moi podopieczni, z którymi mam zajęcia, są podpłomyki. I teraz, taki podpłomyk to nic innego, tylko kawałek kamienia, mąka i woda. Zagniecamy sobie takie ciasto. Jeżeli podczas naszej leśnej wędrówki znajdziemy jakieś dziko rosnące owoce, mogą to być jagody, mogą to być jeżyny, mogą być jakieś leśne czereśnie, tak? W lesie są również czereśnie. Mogą być na przykład poziomki czy borówki. Wszystko to nadaje się. Robimy takiego pierożka, następnie kładziemy go na kamieniu, kładziemy obok ognia, zajmujemy się swoimi sprawami, obracamy go kilka razy, on się nam pięknie upiecze, a to wszystko, co było w środku, czyli te nasze owoce, zamienią się w taki przepyszny mus owocowy i ten nasz pierożek już po przestygnięciu jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry, bo jest wilgotny w środku, to wszystko jest świeże, to wszystko jest bardzo dobre. No mówię uczciwie, że wśród grup, które prowadzę co tydzień, to jeżeli przygotowujemy sobie takie podpłomyki survivalowe, robi to zawsze furorę, robi to zawsze dobrą robotę. Wszyscy ze smakiem zajadają, mało tego, czekają na to i pytają, czy może na kolejnych zajęciach byśmy nie pogotowali, byśmy nie popiekli tego naszego survivalowego leśnego deseru. Także jeśli miałbym wymieniać rzeczy bardzo subiektywne, które ja lubię zjeść w lesie i do których zachęcam do spróbowania, no to właśnie to jajecznica z węglem i te podpłomyki survivalowe to jest coś, co przy minimalnym, dosłownie minimalnym nakładzie środków jesteśmy w stanie przygotować i zapewniam, że są to niezapomniane smaki.
1: Gotowanie w warunkach polowych, tak to sobie nazwijmy, to nie tylko składniki i poszanowanie przyrody, ale również dbanie o ekwipunek, który służy nam do przygotowywania posiłku. Jak to robić? Dowiemy się w ostatniej części dzisiejszego odcinka.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witajcie jeszcze raz. Dzisiejszy temat gotowania w warunkach survivalowych podsumujemy dbaniem o ekwipunek, który nam do tego gotowania ma służyć. A jest to bardzo ważna kwestia również pod kątem zdrowia. Oddajemy głos Damianowi Grzywnie.
2: Cóż, jak dbać o ekwipunek survivalowy, jeśli chodzi o tę gastronomię? Ale to przede wszystkim nie o gastronomię można mówić, a można powiedzieć o wszystkim, czego tylko używamy, czy to w survivalu, czy na co dzień. No cóż, trzeba dużo powiedzieć. Jak dbasz, tak masz. Możemy mieć najdroższy możliwy sprzęt, jeżeli go zaniedbamy w przypadku gotowania, jeżeli tego nie umyjemy, nie dbamy o czystość od razu po gotowaniu, najnormalniej w świecie tego nie przepłuczemy, nie doprowadzimy tego do porządku i tak zostawimy na 3 miesiące, to nie pozostanie na nic innego jak wyrzucenie tego. Zwłaszcza, że przypominam, mówimy dzisiaj o wyżywieniu, o odżywianiu się, więc wszystko to, co ma dostęp do naszego układu pokarmowego, może być przyczyną późniejszych rewolucji żołądkowych, które są podczas outdooru, biwaku, czy jakiejkolwiek wyprawy survivalowej wysoce niewskazane, prawda? Także musimy o to dbać. I teraz tak, ja mam taki patent, że nie czekam ze zmywaniem po jakimkolwiek gotowaniu, po jakimkolwiek zadaniu survivalowym. Ja sprzątam po sobie od razu. Czyli jeżeli przygotowałem sobie jakiś posiłek, nieważne czy jest to jajecznica, ta, o której mówiliśmy wcześniej, czy jakieś tam podpłomyki. No z podpłomykami jest to tyle prosto, że kamienie nie myje, nie? Ale jeżeli jest to na przykład jakaś zupa, czy na przykład jeżeli jest to jakiś pseudogulasz z mięsa, czy jakiekolwiek inna potrawa dosłownie, którą można sobie przygotować, nawet jakieś odgrzane, mówię, gotowe danie i jest to robione w garnku, to ja natychmiast staram się ten garnek doprowadzić do stanu używalności, a mianowicie wypłukać go z zewnątrz, z tego wszystkiego, co jest tłuste, zadbać o to, żeby tam się żadne bakterie, nic tam się nie rozwijało. Jeżeli chodzi o to, że jest osmolone, czy tam okopcone, czy cokolwiek takiego, to już tam niekoniecznie, bo przetrę to gdzieś o trawę, czy o cokolwiek takiego, tylko na tyle, żeby nie pobrudziło w środku plecaka i domyję sobie już w domu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o tą część naczynia, która spotyka się z jedzeniem i o te naczynia, które spotykają się bezpośrednio z jedzeniem, czyli te sztućce, jakaś tam miska, ten kubek, czy ten garnuszek, w którym gotowałem, no to staram się zawsze doprowadzić do porządku na tyle, na ile tylko się da. Nie musi to być, zaznaczam, że jeżeli przykładowo biwakujemy tylko jedną noc, nie będziemy z tego korzystać jutro, to nie musi to być idealne umycie, ze względu na to, że wrócę do domu i sobie tam to już umyję z płynem po to, żeby tam się faktycznie nie rozwijała jakaś pleśń, czy nie rozwijały się tam jakieś bakterie, które mnie w przyszłości zatruły, prawda? Więc doprowadzę tylko do takiego stanu, żeby nie pobrudziło mi plecaka, żeby względnie na tą chwilę było czyste. Niemniej jednak, jeżeli miałbym biwakować kilka dni, za każdym razem starałbym się doprowadzić te swoje naczynia do stanu, jak sprzed gotowania, ze względu na to, że tak jak powiedziałem na samym początku, to, co ma kontekst z naszą żywnością, to, co jemy, to jest nasze być albo nie być w dalszej podróży, w dalszym spędzeniu naszego czasu. Jeśli to jest tylko i wyłącznie biwak, no to, czyli urlop, no to to ma wpływ na to, jak spędzimy ten urlop, czy będziemy się dobrze bawić i czy będziemy z tego outdooru korzystać pełną gębą, powiedzmy sobie szczerze, kolokwialnie. Jeżeli od tego zależy nasze być albo nie być, czyli to jest sytuacja stricte survivalowa, no to może od tego zależeć nasze życie, ze względu na to, że kolokwialnie mówiąc, biegunka potrafi być śmiertelna ze względu na to, że postępujące odwodnienie bez specjalistycznych środków zapobiegawczych może doprowadzić do sytuacji, w której po prostu będzie nam bardzo trudno funkcjonować lub nawet umrzemy. Także podsumowując naszą dzisiejszą audycję, nasze dzisiejsze spotkanie, zachęcam do gotowania, zachęcam do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, zachęcam do outdooru, zachęcam do testowania przepisów, do wymyślania własnych przepisów, do przygotowywania, nie noszenia gotowej kanapki do lasu, tylko do tego, żeby sobie coś przygotować w lesie, spędzić troszeczkę nad tym czas, zobaczyć jak to smakuje, zobaczyć jak ta natura współgra z naszymi kubkami smakowymi i najnormalniej w świecie przeżyć survivalową piękną przygodę, także kulinarną.
1: I tym pozytywnym akcentem z zachętą do próbowania swoich sił w gastronomii outdoorowej kończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnej instrukcji przetrwania słyszymy się za tydzień o 11, ale ja dzisiaj się jeszcze z Wami nie żegnam. W imieniu swoim i Moniki Łupkowskiej zapraszamy tuż po 14 na kolejne wydanie naszego wspólnego programu Strefa MM, w którym cofamy się do lat młodości pokolenia millennialsów. Powtórka tego wydania instrukcji przetrwania zaraz pojawi się natomiast na naszej stronie internetowej. Ja dziękuję za obecność i do usłyszenia.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
5: Bonton.

0: Na to gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska, BIS. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone, odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy. Sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragone dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
1: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
0: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
2: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
0: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzą towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
3: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
0: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Najcieplej dziś na południowym wschodzie kraju, tam do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północy do 17 stopni i tam możliwy porywisty wiatr, a także burze, te możliwe także na zachodzie kraju. Burzom może towarzyszyć słaby grad.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na Idealny Trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
3: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się po godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
1: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta. Skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
1: Warto, żeby przez prezydent Karol Nawrocki opozycja nam tym nie przeszkadzały.
0: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju. Plus, tak.
2: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
0: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
3: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
0: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie i właśnie na Podkarpaciu. Dziś najwięcej słońca, w pozostałych regionach trochę więcej chmur.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
11: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
4: Bong

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim lędzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
1: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może.
2: Geht nicht so weiter. Dass die SPD, die Linke und die Grüne.
1: SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu.
3: Ich sage, es wird.
1: Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
3: Ansonsten haben sie auch das letzte Mal eine Stimme gekriegt.
0: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merza. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie na siebie. W pozostałej części kraju także sporo chmur. Natomiast najpogodniej dziś na Podkarpaciu. Tam też najcieplej do 25 stopni. W centrum do 20. Na północy najchłodniej do 17.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton Radio Weekend.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk.
2: Monika Łupkowska.
1: Dzisiejszy wątek przewodni to jest typowa polska niedziela z czasów młodości, z czasów milenialsów. No właśnie, z czym ci się ta niedziela kojarzy?
2: No z wizytą u dziadków, z obiadkami babci, z pewnymi serialami.
1: Teleturniejami.
2: Tak, i no z zabawami podwórkowymi.
1: Tak, niedziela, tak jak teraz mamy, to też taki czas, myślę, kojarzący się z taką beztroską. Wiadomo, z perspektywy ucznia było to tak, że człowiek no, wiedział, że w poniedziałek znowu musi wziąć tornister na plecy i iść do szkoły, tudzież jechać, ale niedziela to był taki czas uspokojenia, właśnie wyciszenia. Wiadomo, z perspektywy dzieciaka była to beztroska.
2: Jakiego wyciszenia, Marcin?
1: A nie?
2: No nie, gdzie to? Na podwórku wyciszenie?
1: Dobra, chodziło mi o takie wyciszenie
2: może
1: od
2: takie
1: szkoły.
2: I bardziej roztargnienie od szkoły, bo właśnie moment, kiedy już się tam troszkę ta niedziela szykowała ku końcowi, było takie, czy ja na jutro niczego nie zapomniałem?
1: Było tak dokładnie, ale człowiek wcześniej o tym nie za bardzo myślał, bo właśnie było to, co wspomniałaś, czyli budzimy się, poranne rytuały telewizyjne, obiadek, tu też do tego wątku wrócimy, bo są klasyki niedzielne polskich stołów, spotkania z rodziną, spotkania z kolegami.
2: Mi się najbardziej ta niedziela taka typowa kojarzy nadal z rodzinną atmosferą. Czyli właśnie wizytą u dziadków, czasem spędzonym z rodzicami, z rodzeństwem. A ci koledzy raczej byli tak przeznaczeni albo na wieczór, albo w dzień poprzedzający niedzielę, czyli w sobotę. Tak.
1: No tak, ta niedziela to taki dzień, który wspomina się właśnie z sentymentem, tak jak już mówiliśmy. I dzisiaj właśnie ten wątek niedzieli z perspektywy naszej młodości. Ocenimy to pod kątem już naszej dorosłości. Będzie oczywiście sonda, będzie spojrzenie w lokalną prasę z roku 89. Póki co właśnie tego roku się trzymamy. Oczywiście nie zabraknie też muzyki. To wszystko dzisiaj przed nami, ale co by nie uprzedzać faktów, za chwilę do tego wrócimy. Muzyka. Co na pierwszy ogień, Moniko?
2: No, dzisiaj wybraliśmy Robiego Williamsa i utwór Angel.
1: Piękny utwór. Powiem ci, że jak do tej pory lubię wracać i do tego artysty, i do tego utworu.
2: No to pozostaje nam posłuchać teraz razem.
1: I wracamy za chwilę.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to kar-

0: o 0%. Jak tak, to Allegro.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama. Weekend.
4: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
5: Witajcie ponownie w strefie MM.
6: Monika Łupkowska
5: i Marcin Petruk. Dzisiaj wątek typowej polskiej niedzieli lat 90., lat naszej młodości, pokolenia milenialsów. Tak, spójrzmy w tygodnik chełmski, rok 89, numer 38.
6: Co tam w programie wtedy było?
5: Dokładnie, tym razem nie artykuł, ale program telewizyjny. Całe dwa kanały.
6: Ale to było co? To już nie było wyboru. Jednak za naszego dzieciństwa no trochę tych kanałów więcej było, więc było łatwiej. Ale spójrzmy właśnie, co było nadawane na tych dwóch kanałach. No i był kanał pierwszy i kanał drugi. Na kanale pierwszym program rozpoczynał się od 7.20, kończył się przed 23.00 telegazetą. Pamiętasz jeszcze telegazetę? Korzystałeś?
5: Oczywiście, nawet mam przy starym pilocie od telewizora przycisk już niestety martwy od telegazety.
6: No to co można było, Marcin, zobaczyć?
5: Był teleranek. Był Agromarket, program chyba rolniczy, ekonomiczny. Pamiętam, oglądało się to za dzieciaka i człowiek tak siedział, patrzył w sumie okej, ale z perspektywy czasu tak sobie myślę, po co ja to oglądałem?
6: Nie wiedziało się nawet o co tam chodzi.
5: Dokładnie tak. Jakieś skróty, cyferki i tak dalej.
6: No ale były też pozycje dla dzieci. Był i teatr dla dzieci, no i wieczorynka. No i tutaj musi paść. No co leciało wtedy, Marcin?
5: Kaczor Donald i jego siostrzeńce. No czekało się na to chyba cały tydzień, na tą wieczorynkę.
6: Kaczora Donalda, no pamiętam doskonale, że jeszcze to była wieczorynka, którą i ja oglądałam. No ale wróćmy jeszcze, no i wieczór już raczej był tutaj różny, był i serial, i jakiś film. No akurat tego dnia, którego my sprawialiśmy w tym 38 numerze, był Elvis Presley i jego koncert.
5: Trafna pozycja akurat, w tę niedzielę myślę, że myśmy mieli co oglądać. Widzę tutaj też, że były przeglądy sportowe, było trochę programów poświęconych filmom, było też kino familijne, to też chyba do tego się kiedyś zasiadało z rodzinką. Pamiętasz to?
6: Pamiętam. Pamiętam właśnie, że tato przywiózł, no, sowitych gabarytów wtedy telewizor, ale wszyscy z taką pasją zasiedliśmy, ja nawet przed dywanem, co tam kanapa, ja usiadłam na dywanie i było takie wow.
5: Te telewizory to teraz głównie zalekają w piwnicach, na strychach albo już w ogóle do stołu.
6: Albo taki relikt przeszłości i trafiło do muzeum. Nasz właśnie chyba trafił do Muzeum Techniki w Warszawie.
5: No to mamy ciekawostkę.
6: Polska Kronika Filmowa.
5: Zgadza się,
6: bo to
5: tak
6: był
5: jest.
6: Taki punkt, który też relacjonował, co się w obecnej rzeczywistości dzieje. No teraz patrzymy z uśmiechem na twarzach chyba, oglądając niektóre odcinki.
5: No kiedyś człowiek, niewiele mu wystarczyło do szczęścia, pod względem też, nie ujmując oczywiście niczego, jakości obrazu. Wiadomo, no technologia poszła naprzód.
6: A jeszcze musimy wspomnieć, że na kanale drugim, tak jak patrzyliśmy, ja jestem fanką F1, Marcin próbuje ciebie wkręcić, natomiast no my tutaj redakcyjnie z Jankiem cały czas śledzimy, co się dzieje, i w 89 roku również w niedzielę można było zmagania sportowców motorowych oglądać.
5: No tak, ta tradycja rzeczywiście się utrzymuje. Niedzielę z F1 to teraz, z tego co słyszę i z tego co się wkręcam, rzeczywiście must have niekiedy. To było w roku 89, numer 38 tygodnika chełmskiego. Teraz wróćmy do lat naszej młodości i tego co się w niedzielę oglądało w telewizji. Może zacznijmy od bajek. Czarodziejka z Księżyca, Motomyszy z Marsa.
6: Czarodziejka z Księżyca. Nie, dla mnie zawsze te wszystkie wątki z magią, z czarami, no były mi bliskie. No już nie mówiąc o tym, że się zamieniałyśmy niekiedy w postaci z tamtych bajek z koleżankami. Jakieś nowe wymyślałyśmy historie.
5: Przyznam się bezbicie, że też lubiłem oglądać Czarodziejkę z Księżyca. W ogóle przez wiele lat oglądałem anime. Jeszcze za dzieciaka nie wiedziałem, co to jest, ale no, Czarodziejka to było anime. Motomyszy z Marsa, wspomniane przeze mnie. Power Rangers, to też chyba leciało
6: tak
5: w niedzielę, tak.
6: Żółty, czerwony, niebieski, różowy.
5: I czarny.
6: Tak, ostatnio.
5: I jeszcze taki super kozak, zielony, tudzież biały. Później już tych generacji było mnóstwo, ale ta pierwsza generacja, oglądało się to fajnie.
6: Chcieliśmy jeszcze tutaj nawiązać do takiej chyba też klasyki oglądania w niedzielę. czyli do podglądania natury.
5: Oczywiście, czytała Krystyna Czubówna.
6: No i właśnie tego wątku...
5: Ogromny szacunek dla pani Krystyny Czubówny. Do tej pory wydaje mi się, że te programy są emitowane i oglądało się to z przyjemnością raz dla jej głosu.
6: I chyba właśnie głównie dla tego głosu. Oczywiście natura jak najbardziej, ale to w jaki sposób pani Krystyna Czubówna opowiadała o tym świecie, oglądało się dzięki temu chyba to z taką niesamowitą pasją.
5: Nawet za dzieciaka. To było takie fajne przekazywanie wiedzy, która rzeczywiście zostawała w głowie, też właśnie za pomocą tego głosu, ale też obrazu, więc naprawdę bardzo fajny program i nawet sprawdzę, jak skończymy dzisiejszą rozmowę, czy ten program dalej jest emitowany i chyba do niego wrócę. Ale też w niedzielę, tak mi się teraz przypomniało, pamiętasz taki program Hugo?
6: Pamiętam, trzeba było w odpowiednim momencie nacisnąć przycisk przed telewizorem, żeby niby postać, którą gramy, się poruszyła.
5: Tu też zrobimy sobie małe śledztwo, jak to właściwie działało w tamtych czasach. No tak, dużo było tych seriali i programów dla dzieci. Coś tu jeszcze mamy do dodania, żeby zanim przejdziemy dalej?
6: Nie, możemy, bo to już za długie nam.
5: Dobra. Dużo było tych programów dla dzieci, było też dużo teleturniejów i seriali, ale do tego wątku wrócimy za chwilą.
6: A teraz przed nami wątek muzyczny. I co żeśmy wybrali, Marcina?
5: Mówiliśmy o tym, że niedziela kojarzy się z taką beztroską, natomiast jest taki film, który ja bardzo lubię do tej pory oglądać. No, pokazuje właśnie tą stronę dziecięcej wyobraźni, tą wolność. Jest to niekończąca się opowieść. Piosenka Limala, która jest soundtrackiem do tej pory, jeden z moich, myślę, pierwsza piątka ulubionych utworów. Mimo że dusza metalowca, ale no, dziecięcy świat wraca się do tego z ogromnym sentymentem, więc przypomnijmy sobie Atreju, Bastiana, Limal i niekończąca się opowieść.

0: TVMM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
0: Weekend. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
4: Witamy ponownie.
5: Monika Łupkowska
4: i Marcin Petruk. Dzisiaj, tak dla przypomnienia, wątkiem przewodnim naszej audycji jest typowa niedziela typowego młodzieńca, typowego pokolenia milenialsów.
5: Liczymy teraz typowego.
4: Ale zanim powiemy, jak u nas się tą niedzielę spędzało, to oddajmy głos z naszym słuchaczom. Z czym kojarzy im się niedziela? Proszę bardzo.
6: Mam takie dwie wizje niedzieli w dzieciństwie. Jedną z lat takich 90., gdzie zawsze na weekend wyjeżdżaliśmy do Lublina do babci. Był rosół, wyjście do kościoła, tak mi się to kojarzy. I jechaliśmy na giełdę, jeszcze na starym torze lubelskim, który istniał. Tam oglądaliśmy samochody, jakie były ściągane z lat 90. z Niemiec prawdopodobnie. Takie stare te ogórki autosany przerobione na kultowe jeżdżące kuchnie, która nawet była w poranku Kojota. Także tak wspominam niedzielę lat 90., a troszkę później to wspominam jeszcze tak, że zawsze z tatą oglądaliśmy MotoGP.
7: Niedziela przede wszystkim się kojarzy z rosołem jako pierwsze danie i standardowym surówka, ziemniaki plus mielony bądź schabowy, a w tle skoki narciarskie, mało szamania, familiata. Niedziela w niedzielę wyglądało to podobnie, ale myślę, że nikt nie narzekał w tych czasach.
8: Chyba z wyjazdem do babci, bo co niedzielę jeździliśmy do babci, a później jakieś oglądanie wspólne familiady. I jakiś taki spokój. Po prostu jak myślę o tych niedzielach, to wydaje mi się, że to był taki czas, żeby porozmawiać o wszystkim, nabrać trochę też sił na kolejny tydzień, ale bardzo miło to wspominam.
4: No więc właśnie, ty jesteś team mielony, schabowy, rosół, pomidorowa?
5: No obie zupy, zarówno rosół, jak i pomidorowa, choć ostatnio jestem bardziej po stronie rosołu. Natomiast jeśli chodzi o drugie danie, to schabowy.
4: Schabowy. To się zgadzamy. Ja za dzieciaka miałem bardzo duży wstręt, można powiedzieć, do mielonych. W ostatnich latach wróciłem do tego. Rosół, tak jest, to też się zgadzamy. Chociaż pomidorówkę też bardzo lubię, z dodatkiem ostrości. To jeszcze tak zapytam, surówka, mizeria, buraczki?
5: No to już też tak samo jest klasycznie. To cały zestaw jest taki sam. Jak mielony, to buraczki, a jak schabowy, no to mizeria.
4: Z tego, co słyszę i z tego, co mówią to nasi słuchacze, to pewne tradycje polskie są niepodważalne, no, i międzypokoleniowe.
5: Oczywiście, że tak. No i wiadomo, że najlepiej smakowało u babci właśnie na tym typowym niedzielnym obiedzie. To ona zawsze stała w kuchni i dla nas gotowała. No i bardzo teraz wspominam te smaki.
4: Spotkania rodzinne w niedzielę to rzeczywiście coś, do czego się wraca z sentymentem. U mnie też takie były. Też chyba u babci przede wszystkim. Jeszcze czasy, kiedy mieszkałem w Świerżach, bardzo dobrze to wspominam. Taka rodzinna atmosfera, grał tam telewizor w tle, no bo pewne kwestie z niedzielą są nierozerwalne.
5: No był też takim towarzyszem, tak, całego spotkania, no bo też się komentowało na bieżąco to, co się oglądało. A oglądało się, no to i familiadę.
4: Tak, jak tu wspomnieli nasi słuchacze.
5: I Złoto Polskich, przeżywało się te ich perypetie życiowe.
4: Tutaj może przypomnijmy...
5: Te ich perypetie życiowe.
4: Tutaj może przypomnijmy melodię ze Złoto Polskich, bo to jest klasyka.

0: I właśnie udawaliśmy później już tą postacią małego klocka Lego, że tak startujemy i gdzieś tam skoczni wystrzeliwujemy. Ale jeszcze była gra, która też...
1: Czekałam, aż to powiesz, Deluxe Ski Jump. Turnieje na informatykach. Widzę, że u ciebie też to była norma. Były takie dwie gry, Icy Tower i DSJ, tak zwane w skrócie. No ja byłem team ten drugi, bo Icy Tower to totalnie nie moja bajka. Ale rzeczywiście na fali triumfów Adama Małysza ta gra, zwykła, prosta gra złożona z pikseli. Kolorów tam może było 5 czy 6, a zabawy ogrom.
0: No pewnie, ja to w ogóle u nas jeszcze w rodzinie był cały teleturniej taki. Myśmy sami sobie go zrobili.
1: O proszę.
0: Moja mama w tym brała udział, która w ogóle nie jest związana z komputerem. No mój tata, mój brat, ja i żeśmy robili sobie takie, kto tam pokona jakiś wynik. I to się zmieniało, o dziwo. Czasami mój brat wygrywał, czasami mój tata. No moja mama po prostu towarzyszyła i brała w tym udział. Ale to była fajna zabawa, taka rodzinna.
1: Tak, masz rację. No skoki narciarskie to był element, który łączył no, całe rodziny, całe społeczności koleżeńskie, kumpelskie. Później już te gry były bardziej dopracowane, to już chyba wydaje mi się, że straciły tę magię. No teraz skoki. Wspomina się te lata z sentymentem, rzeczywiście na Adam Małysz, no, zawsze w naszych sercach jako sportowiec.
0: No i myślę, że też tutaj wątek kobiecy muszę powiedzieć. No do tej pory pewne panie w pewnych miejscach wspominają Adama Małysza.
1: Tak.
0: Tutaj może zostawimy ten fragment, ponieważ no, korzystanie z toalety na Małysza no, zostało tak gdzieś w obcych miejscach.
1: Ale skoro już jesteśmy przy takich żarcikach, to też wspomniany program, no ikona niedziel, to odkąd pamiętam, no familiada Karol Strasburger tutaj, przezabawny człowiek, sam już siebie potrafi się fajnie śmiać, że ten jego suchary rzeczywiście...
0: No taki dystans mieć do siebie.
1: Oczywiście, no...
0: To może tutaj teraz przypomnimy kilka najciekawszych fragmentów tego teleturnieju. No i mój ulubiony Więcej niż jedno zwierzę to...
2: Więcej niż jedno zwierzę to...
3: Owca?
4: Lama.
5: Powiedz, jaki przedmiot szkolny najmniej przydaje się w życiu?
6: Kanapka.
1: No tak, tych klasyk trochę jest. Przede wszystkim kanapka, przedmiot szkolny, która najmniej przydaje się w życiu z perspektywy czasu, tak jak mu rozmawialiśmy tydzień temu. Nie zgadzam się z tym panem, ale z tą lamą i owcą powiem ci, że do tej pory nie wiem, co autor miał na myśli.
0: Ale mnie to nadal bawi.
1: Tak, to nadal jest śmieszne. No tak, tutaj, no familiada, no niedzielny klasyk. Tymczasem zanim wrócimy do tego, jak jeszcze się spędzało typową niedzielę, kolejny wątek muzyczny. Co przed nami?
0: 1.8L, jak zapomnieć? No myślę, że do tej pory pewne frazy tekstu mamy już wbite, wyryte wręcz w mózgu i możemy wyśpiewać w nocy o północy.
1: Często też grany utwór podczas zabaw szkolnych, tak widzę uśmiech. Mieliśmy ten sam repertuar na zabawach, mimo że różne szkoły. Cóż, gramy.

tam gdzie ty jesteś, znowu staniesz przede mną. Zawsze robisz mi to w myśli, będę patrzył jak odchodzisz. Chociaż chciałbym się odwrócić, będę myślał ile dałbym komuś, kto by czasa wrócił, kto by zatrzymał wskazówki tylko na ten jeden moment, w chwili w której cię poznałem. Poszedłbym już w drugą stronę.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Domlux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość. Ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Domlux. Hełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie Hadeku. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
3: Wracamy do audycji Strefa MM. Monika Łupkowska.
4: Marcin Petruk. Trzeci odcinek poświęcony typowej niedzieli pokolenia młodego, pokolenia milenialsów.
3: Tak, no i już wcześniej też wspomnieliśmy o tym, że niedzielne obiadki u babci to było jedno, ale w ogóle też chyba spotkania takie rodzinne, że kojarzyła się niedziela z czasem właśnie spędzonym w otoczeniu najbliższych. Czy to komunie, czy jakieś imieniny, urodziny, spędzało się w większym gronie niż zazwyczaj się mieszkało. Czy u Ciebie też tak ten czas wyglądał?
4: Tak, dokładnie. No, w czasach mojej młodości no, wiele osób z mojego rodzeństwa byliśmy w podobnym wieku, tam dosłownie różnica no, maksymalnie myślę 5 lat. I rzeczywiście spotykaliśmy się rodzice sobie, my sobie, wiadomo przy wspólnym stole coś tam jedliśmy. Były ogniska, były grille, wszystko na wsi. Każdy czuł, że ta niedziela to jest właśnie ten czas, żeby spędzić go tak, jak się chce spędzić, zapomnieć o szkole. No właśnie, ale niekiedy też się przypominało wieczorem: mamo, zapomniałem odrobić pracę domową, a coś tam, gdzie trzeba pomóc? No tak, zielnik
3: zrobić. Trzeba zrobić, ale ten zielnik, zobacz, że do tej pory jakoś tak został, że rzeczywiście na ostatnią chwilę się go zostawiało.
4: I udawało się to co więcej zrobić, albo jakieś makiety, albo drzewa genealogiczne.
3: No myśmy jeszcze zbierali na przykład kasztany.
4: A tak, było.
3: I całą torbę kasztanów trzeba było uzbierać. Na szczęście na podwórku mieliśmy takie duże drzewo właśnie kasztanowe i można było swobodnie zebrać o 23.59 te kasztany, żeby następnego dnia całą torbę kasztanów przynieść i podzielić się z tymi, którzy nie zdążyli.
4: Myślę, że tutaj stosowne będzie w imieniu całego naszego pokolenia osób urodzonych właśnie w czasach milenialsów podziękować naszym rodzicom za cierpliwość, bo gdybym ja był na ich miejscu teraz, tak sobie myślę, i usłyszał, no muszę na jutro zrobić zielnik albo zrobić coś tam, no to próba cierpliwości. Kiedyś ona chyba była mocniejsza niż teraz ją mamy.
3: Także teraz na pozostaje powiedzieć wspólnie dziękujemy.
4: Dziękujemy, tak, mamom i tatom. No właśnie, niedziela, spotkania rodzinne to jedno, ale właśnie, jak to wyglądało u Ciebie?
3: No u nas rzeczywiście, no to tak jak wcześniej już wspomniałam, no był to czas taki typowo rodzinny, no ale graliśmy też w różne gry i w planszówki i wspomniane wcześniej właśnie te ski jump. No był to czas, kiedy rzeczywiście rodzice poświęcali nam bardzo dużo uwagi, bardzo rzeczywiście różne zabawy, i kreatywne, i mniej kreatywne, i spacery, i na sanki już w takim innym okresie zimowym bardziej. Jeździliśmy po różnych muzeach, wtedy pamiętam, że rzeczywiście pędzaliśmy no, rodzinnie ten czas, ale też muszę przyznać, że już wieczorem byłam lekko tym zmęczona. I
4: ale
3: chciało...
4: to było pozytywne zmęczenie.
3: Tak, i chciało mi się już do przyjaciół, do znajomych, więc jeszcze na to podwórko udawało mi się wyrwać.
4: No właśnie, tak mówimy o tych zabawach, o tym jak spędzaliśmy czas właśnie wśród rodziny, wśród znajomych. Może zapytajmy Chełmian, jak oni wspominają swoje zabawy i właśnie tą niedzielną beztroskę ze swoich lat młodości.
5: Gra w wykopańca, ponieważ mieszkałem na dużym blokowisku, gdzie było gdzie się ukryć i łatwo podejść osobę, która musiała nas wszystkich znaleźć.
6: Lubiliśmy takie różne zabawy w stylu dom, budowanie po prostu na podwórku takiego domu, robienie ciast z błota, ale też pamiętam, że z koleżankami, z kolegami cielaliśmy się czasem na przykład w jakiejś postaci z ulubionych bajek albo nawet książek. Nawet z koleżankami stworzyłyśmy taki tajemniczy ogród właśnie inspirowany literaturą.
7: Dużo tego było, komputer trochę później przyszedł, a myślę, że z takich kultowych zabaw to było wyciągnięcie matraca ze starego tapczanu i po prostu skakanie i wymyślanie kreatywnych zabaw wokół. W czasach młodości niewiele potrzebowaliśmy, nie było internetu, komputer był rzadkością, więc trzeba było sobie jakoś radzić.
4: No za ten tapczan, element tapczana to naprawdę szacun. No jestem w stanie sobie to wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Tak jak mówiliśmy nieraz, no kiedyś elektroniki nam nie było trzeba, no bo w sumie też jej nie było za bardzo, a wyobraźnia no sama z siebie się nakręcała, także no jak słychać z kawałka łóżka też można zrobić wszystko i bazę, a właśnie, kojarzysz coś takiego jak robienie baz z prześcieradeł, poduszek, krzeseł, ustawianie tych konstrukcji?
3: No oczywiście, że tak. Głównie też to właśnie u dziadków się robiło z kuzynostwem. Pełne takie bazy robiliśmy i z poduszek, i z kocy, i z pościeli, i z prześcieradła. No i tutaj niestety muszę się przyznać do zbicia pewnego wazonu kryształowego. Babciu, przepraszam, to nasza wina.
4: Kryształowe naczynia to było coś. Ja do tej pory kojarzę, że mam w domu. Kiedyś człowiek tak patrzył na to, no kawałek szkła. A jak się słyszy, jakie to jest cenne, ile to ma historii i no rzeczywiście docenia się wartość estetyczną tych wyrobów, no to dobrze, że się za dzieciaka uważało mniej lub bardziej, żeby
3: no tak,
4: tego nie
3: stąd. U nas wtedy akcent typowo praktyczny, było to ciężkie, więc przytrzymało element, było spoiwem między kocem, a po prostu powierzchnią stołu i przytrzymało go i dawało radę, no to, że później się szarpnęło, no i niestety on upadł, no to już smutna historia.
4: No tak, to może ja tak jeszcze nawiązując właśnie do tego, co mówisz, do kryształów i może też do szklanych kul. Kule disco, kiedyś ta muzyka królowała i może właśnie jakiś taki wątek muzyczny z tego klimatu.
3: O, wspaniały pomysł, no to musi być jedno, ABBA i Dancing.
4: Oczywiście, czytasz mi w myślach. Zespół ABBA bardzo lubię, naprawdę jeśli chodzi o muzykę tego typu, uważam, że to jest ikona zawsze i wszędzie, więc no tak jak mówisz, gramy ABBA i
3: Dancing Queen.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Bonton Radio i wszystko gra.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
2: Wracamy do studia i witamy jeszcze raz Marcin Petruk
3: i Monika Łupkowska.
2: Strefa MM, odcinek poświęcony typowej niedzieli pokolenia milenialsów z perspektywy naszej młodości. To, o czym jeszcze chciałbym wspomnieć, a co nie udało się wcisnąć, że tak powiem wcześniej, no bo niedziela wywołuje bardzo dużo skojarzeń, to jest taki program jak 30 ton lista.
3: No właśnie, to jest coś, czego ja nie pamiętam albo nie mogę skojarzyć, więc jakbyś mógł przypomnieć.
2: To może przypomnijmy to dźwiękowo. Coś ci to mówił, ten dźwięk?
3: No już bardziej, ale możesz przybliżyć.
2: 30 ton lista, program, który... Wydaje mi się, że to leciało niedługo po Familiadzie. Być może to była godzina 15, jakiś taki przebłysk. Był to program, dzięki któremu poznałem naprawdę mnóstwo fajnych zespołów muzycznych, i rockowych, i metalowych, ale też popowych. Pamiętam, był tam hip-hop, no był miszmasz. Wydaje mi się, że nie było chyba tylko disco polo. No niektóre utwory, które były tam grane, do tej pory są klasykami, jak chociażby Orła Cieni, Various Monks, Linkin Park poznałem właśnie dzięki temu programowi, Molest Evenement, no mógłbym wymieniać bardzo długo. Co tobie jeszcze się z niedzielą kojarzy? To już takie...
3: No właśnie tak te cyferki, literki, spadki, niespadki mnie trochę zainspirowały do tego, żeby sobie przypomnieć o zabawie, które moja babcia zainicjowała też. I to zazwyczaj też z moją kuzynką się bawiłyśmy u niej w niedzielę. To była zabawa w szkołę. Wydaje się to nudne, oklepane, ale moja babcia no, była super kobietą i jest super kobietą. I naszą kreatywność bardzo w ten sposób budowała, bo zadawała jakieś hasło i trzeba było coś zrobić. To było napisanie jakiejś krótkiej opowieści, jakiejś bajki, narysowanie jakiegoś obrazka, stworzenie jakiegoś krótkiego wierszyku. No po prostu dużo było takich elementów, że ona zadawała coś i dobra, robimy, działamy. Więc moja babcia gdzieś tak za taką moją kreatywną stronę bardzo mocno odpowiada i do tej pory jak sobie o czymś tam myślę, to a czy babcia dałaby mi wtedy dobrą ocenę? Oczywiście babcia dawała dobre oceny, ale też zawsze coś tam powiedziała, że tu mogłabyś lekko poprawić, tu mogłabyś coś tam inaczej zrobić, tu jest błąd ortograficzny, więc już tutaj musisz na to też zwrócić uwagę. Więc dużo takich porad do tej pory zostało ze mną.
2: Ciekawe jest to, co mówisz, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, za dzieciaka myślało się o tym, żeby w niedzielę odpocząć od szkoły, a tu proszę bardzo, jednak
3: tak,
2: szkoła.
3: Tak, szkoła przychodziła do mnie i to z chęcią przychodziła do mnie, ale właśnie może ta figura babci, ciepłej kobiety, po tym dobrym obiedzie inaczej już wtedy smakowało.
2: I to chyba jest piękna
3: puenta. Smakowało, mówię specjalnie, no bo wiadomo, że obiad i gra pewna słów na bycie.
2: Dobrze, żartu nie zajarzyłem na początku, ale tak, myślę, że to jest bardzo piękna puenta do tego, żeby podsumować dzisiejszy odcinek. Wspomnień niedzielnych oczywiście, pewnie jak zaraz skończymy rozmowę, okaże się, że było jeszcze bardzo dużo.
3: Tak, jeśli byście chcieli się z nami też podzielić jakimiś swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, właśnie z takiego okresu lat 90., końcówki 80., to jak najbardziej piszcie do nas radio@radiobonton.pl lub oczywiście na naszej stronie na Facebooku również jesteśmy otwarci.
2: Zapraszamy serdecznie, chętnie posłuchamy, jak wy wspominacie właśnie swoje lata beztroski. Tymczasem brniemy do końca odcinka, no i jeszcze oczywiście wątek muzyczny. Co wybieramy na podsumowanie?
3: No to tutaj wybór w sumie był z jednej i z drugiej strony oczywisty, ponieważ lata 90. i mi i Marcinowi kojarzą się z tasiemcami, z serialami. Przed nami teraz Życie jest nowelą.
2: Klasyka. Gramy i słyszymy się w kolejną niedzielę.
3: Miłej niedzieli.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Reklama.
4: Słuchacie Bonton.

0: Policja szuka dwóch chłopców z ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską Kili na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się, będą kolejne. Agnieszka Trajanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10- i 11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David, co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Huti, zakończyły się sukcesem.
1: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy saudyjskiej wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
0: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Huti podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
2: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
3: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
2: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
0: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Silny wiatr i burze dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie, na termometrach dziś od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie. I właśnie na Podkarpaciu dziś najpogodniej i najsłoneczniej.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
5: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
6: Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam na spotkanie z kimś, kto mimo ogromnego i trudnego wyzwania w życiu nie przestaje działać i marzyć. Kto wie, może znajdzie się więcej osób, które będą chciały sięgnąć razem z gościem naszego programu właśnie po te marzenia. Zapraszam.
7: Nazywam się Bartłomiej Szydłowski, jestem studentem Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i studiuję na specjalności pilotaż na kierunku mechanika i budowa maszyn. Jestem na aktualnie, trwa przerwa wakacyjna, ale po tej przerwie wrócę na trzeci rok, po takiej dłuższej przerwie, którą miałem spowodowaną zdrowotnymi problemami.
6: Jesteś tutaj dzisiaj w sporej obstawie, jeśli chodzi o tabor. I nie ma to na razie, przynajmniej tak z pozoru, nic wspólnego z lataniem. Gdybyś mógł opisać pojazd, do którego właśnie przed chwilą wsiedliśmy, czym jest, jakie jest jego zadanie?
7: Jest to zestaw, w którym planowane jest utworzenie mobilnego symulatora lotu samolotem.
6: To jest przyczepa kempingowa tak naprawdę. To, co widzimy z zewnątrz.
7: To tak naprawdę jest przyczepa kempingowa połączona z samochodem ciężkim holującym, który tą przyczepę może ciągnąć. Z zewnątrz to tak wygląda, ale w przyszłości planowane jest oklejenie jej w barwy, że tak powiem, lotnicze i w prawdziwą taką reklamę uczelni i lotnictwa. I będą tutaj się odbywały sesje dla osób, które będą chętne zapoznać się z tym, jak działa samolot, jak się lata, jak ten praca w pilota wygląda, jak przebiega szkolenie lotnicze, w czym tutaj jest, że tak powiem, cała filozofia nauki i jaki projekt tutaj można uczynić badawczo-lotniczo mobilny taki, że tak powiem.
6: Edukacyjny,
7: ponieważ tutaj będzie możliwość przeprowadzania szkolenia takiego zapoznawczego dla osób, które nie są związane do tej pory z lotnictwem, które nie wiedzą, jak to wygląda. Nie będzie to niestety projekt taki do szkolenia profesjonalnego pilotów, ponieważ są pewne ograniczenia certyfikacyjne, których nie da się obejść w takim mobilnym sprzęcie. Natomiast taki plan jest, żeby tutaj można było podczas eventów naukowych, podczas różnych wydarzeń z różnymi osobami chętnymi, z dzieciakami często też będzie możliwość podjechania do osób chorych tu w jakiś sposób, które nie są w stanie takiej atrakcji zaznać z powodów ograniczeń swoich. Będzie możliwość takimi osobami przeprowadzić sesję na symulatorze lotu, która to sesja jest bardzo ciekawym przeżyciem dla osób niezwiązanych z lotnictwem.
6: Plan jest bardzo ambitny, bardzo. Tak. Widać tu jakieś takie pierwsze początki.
7: Są początki ewidentnie. Jest to faza na razie przygotowawcza w zupełności. Przygotowywana była na razie elektryka pod ten cały symulator. Mamy, że tak powiem, założenia projektowe porozkładane po całej przyczepie, porozwieszane, żeby umożliwić osobom różnym, które tu właśnie zobaczą, i zwizualizować im, w jaki sposób to wszystko ma pracować i w jaki sposób to będzie wyglądać. Cały ten symulator jest oparty tak naprawdę o bardzo innowacyjną technologię wirtualnej rzeczywistości VR, która jest tutaj planowana do wdrożenia. I będzie to połączenie rzeczywistości takiej prawdziwej z tą wirtualną. Na dole w obrazie w goglach będzie widoczny obraz rzeczywistego kokpitu, rzeczywistych przycisków autopilota, rzeczywistych sterów i rąk osoby latającej, a na szybach tak naprawdę samolotu w tym kokpicie wirtualnym będzie w 3D obraz rzeczywisty.
6: Jeśli chodzi o twórców, to usłyszałam liczbę mnogą. W ogóle wiemy, że stoisz za tym ty. Czy są jacyś pomocnicy i jaki jest plan na wykonanie tego wszystkiego, bo jest to mnóstwo pracy.
7: Jest to mnóstwo pracy, tak, ale mam wokół siebie świetnych pomocników, którzy niesamowicie są zaangażowani w ten projekt i niesamowicie pomagają. Taki mój znajomy pomógł mi do fotela domontować takie podstawy pod te stery. I z jeszcze innym elektrykiem znajomym, takim, który zajmuje się właśnie rzeczami typu instalacje typu komputery, naprawa urządzeń mobilnych, urządzeń elektronicznych. Ustalaliśmy właśnie założenia projektowe tego, jaki tu sprzęt włożyć, żeby to ładu i składu nabrało. Jak ten sprzęt umieścić, żeby on nie uległ zniszczeniu w warunkach jazdy, ponieważ jest to wyzwanie dosyć duże na ten moment, żeby ten sprzęt był w pełni mobilny i nie ulegał takim problemom związanym z wstrząsami, z nierównościami, z zakrętami, żeby to wszystko było umocowane bardzo solidnie w tej przyczepie, która jest bazą tego całego projektu i która sama z siebie bardzo dobrze jeździ, ponieważ ma dwie osie. Jest ciężka, ale to jej pomaga wbrew pozorom, że ona jest ciężka. Dodatkowo została dociążona naprzód, żeby była stabilniejsza podczas jazdy. Także założenia projektowe są w większości, przyznam szczerze, moją inwencją twórczą. Natomiast z wykonaniem mam pomocników, którzy z fascynacji i z pasji też uwierzyli w szansę, że potem będą latać cały czas na tym symulatorze i tak ich ta wizja zaskoczyła, podnieciła, że są teraz niesamowicie chętnie pomagają mi w tym projekcie.
6: Ale to są też koszty.
7: To są też koszty, które tutaj trzeba było ponieść na samochód i na przyczepę. Mam gotowy kosztorys, natomiast nie mam gotowego źródła, że tak powiem, i takiego patrona, takiego wsparcia w zakresie sprzętu, głównie w zakresie sprzętu, ponieważ sam montaż jestem w stanie udźwignąć sam na ten moment. Natomiast w zakresie sprzętu elektronicznego tutaj jest na razie kwestia otwarta, co się wydarzy, jak do tego podejść.
6: To trzeba teraz to właśnie wykorzystać, bo po to też tu jesteśmy, widząc te początki, widząc twój uśmiech przede wszystkim, po to jesteśmy, żeby to dzieło szerzyć dalej, więc do kogo się zwracamy?
7: Zwracamy się, myślę, tutaj z uśmiechem do pani rektor Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Zwracamy się z taką prośbą, z taką ambicją, żeby może wsparła zakup sprzętu, który jest potrzebny, specjalistycznego sprzętu, który jest tu widoczny po całej przyczepie, który wczoraj pani rektor widziała na własne oczy z panem senatorem, prorektorem do spraw studenckich, i liczę na częściowe lub jakoś zobaczymy, jak będziemy w stanie, co będziemy w stanie, jak zrobić na częściowe wsparcie w tym przedsięwzięciu.
6: To też może być apel do jakichś firm?
7: Tak, myślę, że jeśli jakaś firma byłaby chętna do współpracy w jakiejkolwiek formie, to ja jestem otwarty na taką współpracę i chciałbym chętnie poznać, jakie warunki, jakie potrzeby by miała taka firma, żeby tutaj w tym symulatorze uczestniczyć i reprezentować też swoją działalność i działalność uczelni, i działalność taką też prozdrowotną, ponieważ po przejściach zdrowotnych, które przeszedłem, też chciałbym czynić coś dla zdrowia. I no, ten projekt ma takie połączenia, które mogą prowadzić do pomocy osobom chorym, pomocy też studentom medycyny. Jest tak zaprojektowany, żeby też można było udzielać informacji studentom medycyny, jak przebiega medycyna stresu, medycyna sytuacji ekstremalnych, medycyna w takich wąskich przestrzeniach, medycyna lotnicza właśnie, gdzie każdy steward, każda stewardesa, każdy pilot przechodzi szkolenia z takich sytuacji.
6: Czy pamiętasz ten moment? Ja nie wiem, czy to się przyśniło, czy narodziło się jakoś inaczej. Jak zrodziła się ta koncepcja?
7: Ta koncepcja zrodziła się etapami. Pierwszym etapem było, że stwierdziłem, że chciałbym kupić sobie przyczepę kempingową, w niej podróżować, w niej przebywać sobie na różnych kempingach, na różnych takich wyjazdy sobie rekreacyjnie. A potem mnie naszło jakoś tak zupełnie znienacka, że można by spróbować połączyć swoje pasje. Z kempingową pasję do podróżowania z lotnictwem. I zacząłem kombinować, co w tym temacie można by było zrobić. I jakoś tak to wyszło, że mama mi wspomniała o goglach VR. Ja pomyślałem wtedy, może zrobię symulator z tymi goglami VR. Najpierw sobie pomyślałem, że zrobię go stacjonarnie, a potem pomyślałem, kurczę, przecież ja przyczepę chciałem.
6: Można to połączyć.
7: I ten plan wdrażam w życie od tamtego momentu. Jeszcze wtedy przyczepy nie było, ona się pojawiła dopiero. Jeszcze była troszkę w stanie takim nieidealnym, nie była zarejestrowana, miała problemy z jedną szybą, z drzwiami, ale te problemy zostały wspólnie z właśnie pomocnikami rozwiązane i na chwilę obecną przyczepa jest gotowa do jazdy, do wojaży i ma potencjał, żeby stać się mobilnym symulatorem lotu, który taki symulator lotu jest jedyny, z tego co wiem, będzie jedyny taki w Polsce. Nie wiem, czy nie spotkałem się do tej pory z taką koncepcją, żeby ktoś jeździł z symulatorem lotu po eventach lotniczych, po różnego rodzaju wydarzeniach naukowych. Nie było takiego pomysłu do tej pory. Jedyne co to było, to Państwowa Uczelnia Nauk Stosowanych miała do tej pory symulator w takim stelażu, powiedziałbym, kadłuba samolotu takiego małego, takiej Cessny. Ten symulator działa, on funkcjonuje, natomiast on sprawia pewne trudności w obsłudze elektroniki oraz w obsłudze tego, że potrzeba wiele osób i zewnętrznego przyłącza, żeby ten symulator funkcjonował. Ten projekt jest zaprojektowany tak, żeby nie było potrzebne zewnętrzne przyłącze w zupełności, żeby był samowystarczalny, żeby można było z niego korzystać wszędzie, w każdej formie, gdzie się tylko nie zmieści ta przyczepa, bo ona jest dosyć duża jednak, 6,5 metra ma, więc jeśli ona się pomieści, to wszędzie będzie mogła wjechać.
5: Pozostajemy jeszcze w niezwykłym pojeździe Bartka. Do tej rozmowy z naszym gościem powracamy za chwilę, a wy zostańcie z nami.
8: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
5: Witam ponownie na 104,9 FM. Eliza Kudelska-Nowosad. Przypomnę, że gościem radia jest Bartłomiej Szydłowski, student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, który opowiada nam o swoim niezwykłym projekcie związanym z lataniem. Więc w tej rozmowie nie mogło zabraknąć tego pytania. Dlaczego lotnictwo?
7: O, to jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź jest bardzo ciekawa na nie. Zaczęło się od katastrof w przestworzach.
6: No nie.
7: Naprawdę. To jest program, który pokazuje esencję tej pasji do lotnictwa pasażerskiego. Niekoniecznie do lotnictwa wojskowego, bo tamtędy droga zazwyczaj też jest wojsko. Niekoniecznie do małego lotnictwa, chociaż moja droga do małego lotnictwa również zaczęła się przez te katastrofy w przestworzach, ale tam poznaje się procedury. Poznaje się, jak samolot lata, co robi, dlaczego, co i po co się dowiaduje w tym programie i jakie, że tak powiem, jaka filozofia rządzi byciem pilotem i bezpiecznemu przeprowadzaniu operacji, ponieważ dowiadując się na błędach cudzych, dlaczego co wydarzenie się stało, dowiadujemy się, jak jego uniknąć w przyszłości. Wyciągamy wnioski.
5: Ile miałeś lat, jak oglądałeś ten program?
7: 13-14 chyba. Coś w tym rodzaju. Byłem młodym chłopakiem, który lubił grać w piłkę i wtedy jeszcze to tak wyglądało, że zacząłem po prostu National Geographic Channel otwierać o 6-17 i naoglądałem się tych katastrof. Potem wybrałem się na kurs szybowcowy. Po tym kursie byłem troszkę zrażony do tego lotnictwa. On nie był w pełni taki, lotnictwo było super, natomiast tam organizacyjnie nie było idealnie, tak jakbym się spodziewał po tym czymś. Zajęło mi to zrobienie tego kursu 3 lata i uznałem, że to jest bardzo ciężki kawał chleba. Ale potem trafiłem na ludzi, którzy mnie pokierowali w lepsze miejsca niż miejsce, w którym się szkoliłem. Po prostu
6: zaskoczyło,
7: wszystko mi siadło. Poszedłem do Chełma na pilotaż i jestem tutaj dzisiaj.
5: Ja myślę, że to słychać, ale ty cały czas się uśmiechasz, jak mówisz o lotnictwie.
7: Uśmiecham się, zdecydowanie mi to pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Dużo mi to przynosi radości, dużo wyzwań to ze sobą niesie.
5: Chociaż życie podstawiło nogę.
7: Podstawiło, niestety podstawiło nogę. I na chwilę obecną nie jestem w stanie latać. Mam wstrzymane badanie lotnicze. Tak naprawdę staram się poprawić mój stan zdrowia na tyle, żeby móc do lotnictwa wrócić.
5: Podchodzisz do tego racjonalnie, odpowiedzialnie.
7: Tak, nie ma tutaj żartów. Tutaj trzeba być w pełni sprawnym. Ja żyję nadzieją, że wrócę w pełni sił. A ten symulator pozwoli mi latać, nie latając, na chwilę obecną. Jednocześnie spotykać wspaniałych ludzi na drodze i rozszerzyć pasję do tą samą pasję, którą ja mam.
5: Czy ktoś z twojej rodziny, nie wiem, bliższej, dalszej? Nie, tu nie było takiej historii, tradycji.
7: Rzeczy. Pierwszy jestem w tym temacie. W początkowym etapie był strach o mnie. Było oczywiście niepewność, czy mi się to uda. Był,
10: to oryginalne.
7: Bo to jest przez wiele osób postrzegane jako z motyką na księżyc, ale ostatecznie pomału do przodu, z niedużymi krokami, ale stabilnymi, i też jeszcze daleka droga przede mną. Tak.
10: Na pewno.
6: Czy ten projekt, tak jak już ustaliliśmy, bardzo ambitny i do rozwinięcia takiego pełnego przez najbliższy czas, pozwala ci właśnie zająć inaczej głowę, nie skupiać się na tym, co się wydarzyło, bo wiadomo, że choroba to jest taki moment, kiedy trzeba się zatrzymać, skupić się na czymś innym. Żyjesz teraz tym?
7: Dokładnie tak to wygląda. Bardzo mi to pomaga funkcjonować po chorobie, gdzie mam różne wahania nastroju, różne dalsze problemy, takie będące konsekwencją choroby, którą przeszedłem. W dalszym ciągu nie doszedłem do pełnej sprawności i to, że mogę tutaj robić takie rzeczy, jest dla mnie też nowością dosyć dużą, bo nie prowadziłem samochodu przez długi czas po chorobie. Nie było takiej możliwości, a jednocześnie lekarze mówią, że w moim przypadku jest to wskazane.
10: Nawet
7: bo rozwija połączenia nerwowe, które u mnie zostały naruszone przez chorobę. I w zupełności to rozwijanie takiego projektu, który jeszcze niesie za sobą tyle energii, tyle możliwości, dodatkowo wspiera mnie w tych ciężkich czasach pochorobowych.
6: W jaki sposób można się z tobą kontaktować? Bo jeżeli będzie odzew nawet osób, które po prostu polubiły po tej opowieści ten projekt i będą chciały wiedzieć czegoś więcej, a przede wszystkim życzymy ci kontaktu ze strony zainteresowanych mocodawców, firm, które mogłyby wpłynąć na powodzenie tego planu, to w jaki sposób można to zrobić?
7: To jest dobre pytanie, bo jeszcze nie zdążyłem w tym całym szale pozakupowym, w rozpędzie, założyć oddzielnego konta na Facebooku, Instagramie. Myślę, że na razie kontakt z działem promocji uczelni. No myślę, że tak, że to będzie taki, dobry adres. Żeby dla zaciekawionych osób i chętnych do ewentualnej współpracy, do ewentualnego zaczęcia uczestnictwa w projekcie i zasiąścia w symulatorze jako jedni z pierwszych, myślę, że to jest odpowiedni adres, żeby się kontaktować i wtedy tak z takimi osobami na pewno z przyjemnością spotkam się, porozmawiam i jeśli już będzie gotowy ten projekt, no to w takiej formie, żeby już można było rozpocząć latanie na symulatorze, to oczywiście polatamy.
6: Będziesz instruktorem.
7: Będę instruktorem, tak. Wcielę się w rolę instruktora.
6: Bardzo ci dziękuję za tą opowieść. Czego ci życzyć w najbliższym czasie?
7: Zdrówka. Zdrówka, żeby energia, którą mam na chwilę obecną do prowadzenia tego projektu, była ze mną dalej, nie opuściła mnie, żeby to tak wyglądało, jak wygląda, i nie gorzej, tylko do przodu. Minimalnymi kroczkami, pomalutku, ale do przodu.
10: Powodzenia.
7: Dziękuję ślicznie.
4: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
8: Bonton Radio. Weekend. Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
11: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Reklama.
13: Bonton Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Dzieje się, jeżeli chodzi o kino w Chełmie. Dla kinomanów jest tutaj sporo propozycji w naszym mieście. Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się i zapraszam dzisiaj na rozmowę z...
2: Piotr Stelmaszczuk.
1: Oczywiście z kina Zorza. I zaczniemy chyba od dyskusyjnego klubu filmowego Rewers. Macie za sobą 15-lecie. Całkiem udane za też tą stylę.
2: Nie mamy za sobą. Jesteśmy w trakcie 15-lecia. 15 rok działalności dyskusyjnego klubu filmowego Rewers.
1: I jak ten 15 rok wam mija?
2: Wiesz co, no mamy dużo fajnych filmów. Mieliśmy przed wakacjami. Teraz wchodzimy w sezon jesienny i też już sporo jest planów. Planuje się też już i sporo gości. Także myślę, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, aczkolwiek zapowiada się już bardzo dobrze.
1: No i właśnie, opowiedzmy sobie o tym, co się zapowiada, bo tak, z tego co wiem, 15 rok, ten, który oczywiście trwa, już pierwsza połowa za nami, tam oczywiście dużo fantastycznych filmów, fantastycznych spotkań, wspomnień też, ale przed nami również trochę atrakcji, z tego co wiem, już w przód trochę jesteście zaplanowani, o tak to, zajęcie.
2: Tak, tak, mamy po kolei mówiąc, 26 września, film Takie jest życie i tu będziemy mieli gościnię, która przygotuje dla nas prelekcję, zmoderuje dyskusję. Później 15 października i tu będziemy mieli film pod tytułem Kura. Będzie to film o tym, jak kura, wszyscy wiemy jak kura wygląda, uciekła z farmy i film przedstawia świat z punktu widzenia kury. Bardzo ciekawe, pouczające kino, poznawcze. I prelekcję do tego filmu przygotuje Justyna Nafalska. Sama zaproponowała ten film, więc sama będzie przygotowywać prelekcję. Jestem bardzo ciekaw tego filmu. Później będziemy mieli znakomitego gościa. 29 października odwiedzi nas Roman Gutek. Można powiedzieć ikona polskiej dystrybucji, polskich festiwali filmowych, autor, pomysłodawca większości dużych polskich festiwali, to on zapoczątkował Warszawski Festiwal Filmowy, to on zapoczątkował Warszawski Festiwal Filmowy, to on zapoczątkował Festiwal Dwa Brzegi

0: dokumentalne. Monterey Pop to jest film dokumentalny przedstawiający jednego z najsłynniejszych w światowej historii muzyki rockowej wydarzeń koncertowych, właśnie koncertu w Monterey, na którym to debiutowała niejaka Janis Joplin, na którym to niejaki Jimi Hendrix spalił swoją gitarę. To wszystko zobaczymy na ekranie w znakomitej jakości dźwięku, ponieważ jak na ówczesne czasy rejestracja dźwięku na 12-ścieżkowym magnetofonie lub inaczej na 12 ścieżkach w zasadzie nie istniało. To się udało, to było wtedy zarejestrowane. Było zarejestrowane na kilka kamer. W tej chwili została ta kopia odświeżona dźwiękowo i obrazowo, ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ gościem, który nas przygotuje do tego, co zobaczymy, później będziemy mogli z nim porozmawiać o tym, co zobaczyliśmy, jak również o nim, o jego życiu, o jego pasji, o jego ulubionych utworach, wykonawcach i muzykach. Piotr Metz, dziennikarz znany z Radiowej Trójki, będzie naszym gościem. To będzie już 26 listopada. Aż mam ciarki na to spotkanie. Specjalnie, żeby poznać Piotra, pojechałem do Warszawy na pokaz premierowy filmu Monterey Pop i zgodził się od razu. Powiem również, że grudzień wprawdzie jeszcze nie jest dopięty, nie jest do końca umówiony, ale ostatni seans DKF-u w 15 roku działalności, to będzie 17 grudnia, tuż przed świętami, i będziemy chcieli pokazać klasykę kina polskiego. Jeszcze nie mam wybranego tytułu, ale chcę wybrać taki tytuł, który będzie tytułem nieoczywistym. Taki, który nie przewija się przez stacje pokazujące polskie kino, i zaproszę na pewno fajnego gościa, który będzie miał coś ciekawego do powiedzenia na temat właśnie klasyki polskiego kina, w ogóle polskiego kina, i to będzie fajne, fajne podsumowanie 15-lecia DKF.
1: A w tym roku widzę, to trochę chyba zamoczyliście, że tak powiem, stopy w tej klasyce, bo wcześniej mieliśmy chociażby Konopielkę, gdzie wcześniej tych nowości było zdecydowanie więcej, klasyków było chyba trochę mniej, z tego co pamiętam.
0: Tak, myślę, że to błąd. Inaczej, jestem pewien, że to błąd. Także będziemy starali się w następnych latach wracać do klasyki nie tylko kina polskiego, do klasyki w ogóle światowej kinematografii. To, że ja widziałem dany film i jeszcze parę osób z mojego otoczenia, wcale nie znaczy, że ten film widzieli wszyscy. Nawet inaczej, na pewno nie. Więc ponieważ różnica wieku pomiędzy mną a wieloma uczestnikami spotkań klubowych jest duża i niekoniecznie oni musieli widzieć te filmy, co ja.
1: Grubo, powiedziałbym, jeżeli chodzi o gości, jeżeli chodzi o pozycję, bo opowiadasz o tym i słucham tego wszystkiego i to się zapowiada naprawdę świetne kino.
0: Tak, bo uważam, że jest dużo filmów, które zasługują na to, żeby je pokazywać. Oczywiście nie możemy pokazać wszystkich. Wybór jest bardzo trudny, ale staramy się to tak dobierać, żeby, nie chcę powiedzieć zadowolić wszystkich, bo to jest niemożliwe, ale żeby przynajmniej dać możliwość zapoznania się szerokiemu gronu widzów.
1: Pomyślałbyś 15 lat temu, że tak grubo będzie?
0: Wiesz co, nie wiem, trudno mi to tak cofnąć się, czy bym pomyślał, czy bym nie pomyślał. Fakt, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy pierwszy pokaz w DKF-ie z Wojtkiem i przychodziło widzów zero, wiedzieliśmy, że nie możemy odpuścić. To się buduje. Wojtka, słynne powiedzonko, jak wykuwała się stal, to fajne w każdym razie. Tak działaliśmy. No i ta stal się wykuła i myślę, że to widać. Obserwuję to już od co najmniej 2 lat, że jest stałe grono. Dochodzą nowi ludzie, ciekawi ludzie, nowe dyskusje, nowe niespodzianki, ale też i przychodzą ludzie, którzy mówią, że a to jest DKF? Tu jest lekcja do odrobienia dla nas, że jeszcze marketing kuleje.
1: Wojtek, oczywiście, Wojtek Zakrzewski, postać, której już niestety z nami nie ma od wielu lat. Szkoda.
0: No szkoda. Myślę, że podoba mu się to, co robimy. Tam pewnie nam kibicuje i być może nam pomaga.
1: Siedzenie ma najlepsze chyba.
0: Jestem pewien, że nam pomaga, tak. I pierwszy rząd widowni, także...
1: I to jeszcze taki widok z góry.
0: Ale nie patrzy na nas z góry, na pewno.
1: Mówiliśmy o DKF-ie, teraz o rewersie, natomiast chciałbym, abyśmy pomówili o DKF-ie, ale o tej odsłonie seniorskiej, bo uruchomiliście też taką odnogę rewersu dla starszego widza.
0: Tak. Teraz ruszamy po wakacjach i również ogrom emocji. Film, który pokażemy 14 września o godzinie 11, to jest bomba emocjonalna. Absolutnie tak. Film, który przedstawia rodzinę w rozpadzie, film, który przedstawia rozpadające się relacje w rodzinie, film, który

0: wiele rzeczy w nas poruszy, uruchomi wspomnienia, uruchomi nasze wewnętrzne potrzeby. Może też spowodować, że po wyjściu z kina weźmiemy za telefon i zadzwonimy do mamy, do dziadka, do babci, bo wiemy wszyscy o tym, że to, że oni do nas nie dzwonią, nie znaczy, że nie chcą z nami rozmawiać.
1: To korelacja przypadkowa, bo tutaj widzę, że i w tym rewersie tutaj mamy film o rodzinie, w seniorze też film trochę o rodzinie. To przypadkowa korelacja?
0: Przypadkowa, nie.
1: Tak wyszło?
0: To nie, jak gdyby nie było planu żadnego, żeby te filmy łączyć tematyką.
1: Bo tak się właśnie zastanawiałem, jak to wygląda planowanie z kolei filmów na senior. Czy wy tak właśnie jakoś łączycie, czy jakoś ta selekcja tych filmów się różni?
0: Jednym z parametrów, który bierzemy pod uwagę, jest to, żeby film miał ścieżkę lektorską. To w znacznym stopniu ułatwia seniorom odbiór tego filmu. Tego typu filmów nie ma zbyt dużo na polskim rynku, w polskiej dystrybucji, więc a w tym przypadku zeszły się dwa parametry, to znaczy jakość i to, że film ma ścieżkę lektorską. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja wiedziałem o tym filmie jeszcze w maju albo w kwietniu, bo premiera miała wtedy być, ale została przesunięta właśnie teraz na wrzesień.
1: A tak się jeszcze spytam o ten seniorski DKF. Jak on się przyjął przez te pół roku?
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie liczę tego, ale ja myślę tak z pamięci, że 50-60 osób na seansie jest na pewno. Znakomity wynik, świetne. Później po filmie, może niezbyt długie, ale zawsze są rozmowy o emocjach. I to jest zupełnie inna publiczność, ponieważ widziała dużo, przeżyła dużo. Doświadczenia życiowe są bardzo, bardzo szerokie. Biorąc pod uwagę, że na dyskusję zostaje powiedzmy 30 osób, no to już mamy skalę zjawiska. 30 osób w wieku 60+, to są w zasadzie doświadczenia wszystkie, jakie tylko człowiek może mieć zbiorowe i ich interpretacje odnoszące się też do ich życia, filtrowane przez ich doświadczenia, naprawdę rodzą znakomite dyskusje.
1: I tym akcentem pragnę dzisiaj zakończyć naszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy Piotrka Stelmaszczuka prosto z kina Zorza. Piotrze, dziękuję Ci.
0: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia się z Państwem i przede wszystkim do zobaczenia na spotkaniach w kinie, na spotkaniach dyskusyjnego klubu filmowego Rewers.
1: Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama. Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
4: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
2: Bonton Radio. Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. Każdą niedzielę od 15:00.
6: Co może kryć rzeka? W Milczących Patrycji Pelicy całkiem sporo. Jest Włodawa, rok 1928. Tajemnicze śmierci i ludowe wierzenia, które mieszają się z kryminalnym śledztwem. O książce i o tym, co naprawdę może kryć się za historiami, porozmawiam z jej autorką. Dzień dobry bardzo.
7: Dzień dobry Państwu, witam Panią redaktor.
6: Zacznijmy od pytania chyba najtrudniejszego, ale musi ono paść. Kiedy człowiek właściwie wie, że chce być pisarzem? Wiedziałaś to od zawsze, czy przyszło z czasem?
7: od zawsze. Właściwie najpierw były historie krążące tutaj w opowieściach i tu najbardziej mojej babci, która można powiedzieć była motorem napędowym, która straszyła mnie topielcami w studni, jakimiś południcami w zbożu. I te historie jeszcze wtedy nie wiedziałam, ale już wtedy tak układały się powoli w mojej głowie, żeby w odpowiednim momencie, to zresztą też jak historie nie tylko takie ludowe, demoniczne, ale też na przykład związane z historią tutaj, czy z II wojną światową, czy z czasem przedwojennym, one układały się tak stopniowo i to właściwie w tym okresie nastoletnim już taka decyzja, można powiedzieć, zapadła, żeby przelewać je na papier.
2: Czyli można powiedzieć, że to babcia zaszczepiła w tobie coś takiego właśnie, co teraz kryje się w tych książkach.
7: Oczywiście, te książki jak najbardziej dedykuję mojej babci i bez niej babci rocznik 24, czyli ona świetnie znała te wszystkie straszydła lokalne i tutaj to międzywojnie tutaj u nas nad Bugiem.
2: Co bardziej uruchamia cię jako autorkę? Miejsce czy człowiek? Jedziesz gdzieś i myślisz, tu musi być jakaś historia, czy poznajesz człowieka i dopiero zaczynasz szukać jego historii?
7: Nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zdarzały mi się i takie historie, że to klimat miejsca sprawiał, że zaczęłam po prostu drążyć i szukać, ale zdarzały się też takie sytuacje jak przy poprzedniej książce, czyli przy Spalonej za czary, że kiedy poznałam historię słupskiej zielarki sprzed 300 lat, spalonej właściwie jako czarownica tylko dlatego, że znała się na zielarstwie i podpadła miejscowemu aptekarzowi, wtedy postanowiłam, że pójdę jej tropem, no i wtedy Słupsk stał się scenarią tych wydarzeń, ale wtedy poszłam właśnie za jej historią.
2: Czyli takie trochę dziennikarstwo śledcze się tutaj wkradło.
7: Zdarza się.
2: W twoich książkach bardzo mocno obecna jest historia, ale nie ta z podręczników, tylko ta właśnie mówiona, zwykłych ludzi, to co oni pamiętają, wierzenia, lęki i ich codzienność. Co najbardziej fascynuje cię w świecie, którego już właściwie nie ma, bo tego świata w twoich książkach jest sporo.
7: Tak, właśnie zawsze tutaj patrzę z takim żalem na ten świat, który znika, bo tutaj właśnie w Milczących mamy to dwudziestolecie międzywojenne. Tutaj właśnie mamy też nawet na tych naszych terenach nadburzańskich mnóstwo jeszcze takich chałup, które się walą, a które pamiętają jeszcze te czasy przedwojenne. Czy też odchodzą ludzie nawet na naszych oczach, czy umierają, czy już umarli, którzy opowiadają o tych tradycjach, zwyczajach, zabobonach. I też ta świadomość tego, że to tak znika, rozpada się na naszych oczach, to jest dla mnie taki właśnie motor, można powiedzieć, napędowy do działania, żeby jakieś okruchy chociaż z tego świata wyłowić i ocalić, żeby on tak nie znikł zupełnie.
2: No właśnie, przejdźmy teraz do najnowszej historii, czyli książkę, którą tutaj mamy. Co było pierwsze? Włodawa, rok 1928, rzeka, wodnik czy sama zagadka kryminalna? Co uruchomiło Milczące, bo to, co dzieje się tu w książce, to jest coś prawdziwego, co się wydarzyło, tak? Czy to zupełna fikcja?
7: Tutaj Milczące opierają się właściwie na zbiorze różnych ludzkich dramatów, historii, które zdecydowanie we Włodawie się wydarzyły, bo tutaj nawet jak czytamy w opisie okładkowym, mamy dziewczynę pochodzenia żydowskiego, Rachelę, która zginęła właśnie w rzece i wiemy też, że była taka dziewczyna przed wojną żydowska, która zginęła, no i nie wiemy, co się z nią stało. Ogólnie rzeka Bug, tak jak wiem to czy z dokumentów, czy z opowieści osób, które wtedy żyły i to pamiętały, pochłonęła no bardzo dużo osób. I to były też sytuacje takie, że wiedzieliśmy, że ktoś popełniał samobójstwo, czy to było po prostu pozorowanie jakiegoś samobójstwa, jakieś wykonywanie między sobą wyroków, ale też zdarzały się no, tragedie, czy że właśnie topiono dzieci, jakieś niechciane, czy do dziś na przykład nie rozwiązaliśmy niektórych zagadek i nie rozwiążemy już, dlaczego ktoś zginął w Bugu. Ten Bug pochłonął bardzo właśnie dużo też ofiar i on jest takim właśnie katalizatorem, on jest właśnie świadkiem mnóstwa takich przemilczonych, tych, że tak powiem w cudzysłowie, milczących dramatów. I właśnie to tutaj myślę, że bardzo mocno wybrzmiało. Tam właściwie praktycznie każda postać, każda historia w jakiś sposób ma swój taki odpowiednik historyczny, który gdzieś tam opiera się na osobach, które faktycznie żyły i faktycznie działały, funkcjonowały wówczas.
2: Wybrałaś Włodawę z 1928 roku, bardzo konkretne miejsce i czas. Co cię w tej przedwojennej Włodawie tak zaintrygowało? Czy można powiedzieć, że samo miasto jest jednym z bohaterów tej książki?
7: Oczywiście, tak jak Bóg jest bohaterem, takim surowym, srogim, milczącym, tak Włodawa z kolei jest takim bohaterem bardziej krzykliwym, rozgadanym, bo mamy ten czworobok chociażby przedwojenny, gdzie się odbywają targi, ale mamy też ogólnie to społeczeństwo trzech kultur. Mamy tutaj tygiel narodowości, mieszankę języków, tutaj społeczności, religii, które muszą się przenikać. Ja też w tej książce, dla mnie było ważne, żeby walczyć, bo pojawiały się takie mity, że myśmy tak wszyscy dobrze ze sobą żyli wtedy, że ja tak nieraz słyszę od ludzi, że to była wielka miłość przedwojenna. Ja się spotykam raczej z opinią, że próbowaliśmy się tolerować i razem ze sobą jakoś żyć, dogadywać się.
2: Ale to chyba wszędzie tak jest, że ta tolerancja, nie wchodźmy sobie w drogę, po swojemu żyjmy, nie róbmy sobie źle.
7: Tak, ja się spotkałam, zresztą to wybrzmi w ustach jednego z bohaterów, z taką opinią, że na przykład, no nie wiem, my nie chodziliśmy, my katolicy, czy tam Polacy, nie chodziliśmy do Żydów, kiedy mieli szabat, żeby im nie przeszkadzać, ale jeżeli Żyd szanował Polaka, to nie szedł do niego w niedzielę i tak dalej. Ale były też konflikty na przykład na, jeśli chodzi o święta katolickie i prawosławne, gdzie są dokumenty z lat 20., gdzie na przykład mówią o tym, że kowal pracujący, prawosławny kowal pracujący w kuźni, został odwiedzony przez policjanta, który go zapytał, dlaczego tłucze się w święto katolickie, bo ktoś go po prostu zgłosił. Na co on odpowiedział, że on ma tyle roboty, że nie ma czasu obchodzić dwa razy świąt. I to jest ten wątek tutaj wspomniany. Także tak, były czy też przypadki, że jakoś ścigano osoby, które pławiły na przykład bydło w święta katolickie, a były prawosławne. Tak, także takie zgrzyty cały czas się zdarzały.
2: Pod tym I to względem. Na tle religijnym wychodzi na to?
7: Bardzo często.
2: To teraz od religii przejdźmy do tego, czego nie ma, chyba nie ma. W Milczących mamy z jednej strony kryminalne śledztwo, a z drugiej świat dawnych wierzeń, wodniki, rusałki, topielce w tych studniach najbardziej mi się podobają. Skąd u ciebie tak silna fascynacja folklorem i demonologią? Czy to od tej babci wyszło?
7: Od babci, ale później też świadectw innych osób, historii takich, nieraz które przypadkiem gdzieś się usłyszy, też takich obyczajów, których byłam właśnie świadkiem jako dziecko, że właśnie na te demony miano, każdy posiadał czy coś właśnie, żeby bronić się od tych demonów, czy były jakieś gusła, które je miały przestraszyć, przepędzić. Też całe dzieciństwo powtarzano mi, żeby przed tym świętym Janem absolutnie nie wchodzić do wody, bo mnie coś tam wciągnie. Zresztą to jest do dzisiaj u nas żywe.
2: Mam takie wrażenie, że w twoich książkach nadprzyrodzone historie często mówią tak naprawdę o bardzo ludzkich rzeczach. Czy łatwiej nam uwierzyć w wodnika, czarownicę czy demona, niż przyznać, że źródłem zła może być jednak drugi człowiek?
7: Często właśnie niestety w historii to wykorzystywano. Na demonologię łatwiej było właśnie rzucić winę swoją, rzucić winę cudzą, rzucić winę za jakieś wydarzenia szokujące, czy takie trudne do zrozumienia. No, w Spalonej za czary obwinia się tutaj kobietę za to, że gąsienice zjadają na polu tutaj rzeczy, że spada grad, że zdycha bydło.
2: Że więc pieprzyki jakieś tam też.
7: Tak, właśnie, że jeżeli ma pieprzyk, to na pewno jest to znak na znaczenia przez diabła. Tak samo tutaj, jeżeli znika jakaś osoba, zostaje znaleziona w Bugu, to łatwiej, żeby tutaj też nie grzebać za bardzo w historii, czasami nie wyciągnąć jakiegoś trupa w szafy. Łatwiej jest szukać takich rozwiązań właśnie nadprzyrodzonych. To też tu powie jeden z bohaterów właśnie o tym, że wszystkie tak naprawdę demony, ja tak przynajmniej właśnie to odbieram, wiążą się jakoś właśnie z ludzkimi wadami, grzechami, sekretami, właściwie ze wszystkimi sferami życia. Każda sfera życia tworzyła jakieś takie demony, potworki, stwory, które miały odpowiadać właśnie, czy za klęski właśnie takie w życiu osobistym, czy właśnie w pogodzie, czy w zdrowiu, właściwie w każdej sferze.
2: Czyli takie alibi, wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiłem. To nie ja, to diabeł mnie podkusił.
7: Tak, ale to też taka swoista, też pada to z ust jednego czytelnika, że ludowe wierzenia to swoista encyklopedia. One tłumaczyły właściwie wszystko. Też musimy pamiętać, nie mieliśmy takiej wtedy wiedzy, jak mamy taką, czy o przyrodzie. Bo na przykład tłumaczono sobie, że błyskawice powstają wtedy, gdy dwa wodniki ze sobą walczą, ścierają się, że to są właśnie błyskawice. I tak naprawdę na każdy właśnie, czy wodne wiry, to też jakieś demony, które tam siedzą i tam
2: ściągają. No ale to jest logiczne, nauka nie była tak rozwinięta jak
7: tak,
2: teraz.
7: Tak, dlatego właśnie na wszystko szukano jakiegoś tłumaczenia. Dla mnie to jest fascynujące, bo to naprawdę pokazuje, jak wielką właśnie wyobraźnię mieli ci nasi przodkowie.
2: Patrycjo, przejdźmy na koniec, w sumie wróćmy jeszcze do Lubelszczyzny. Powiedziałaś kiedyś, że jej przeszłość jest właściwie studnią bez dna. Po Milczących, co jeszcze jest na dnie tej studni? Czy wiesz już, dokąd zabierzesz nas następnym razem?
7: Wrócimy do Włodawy.
2: O, proszę bardzo.
7: Tak. Myślę, że tak nas tutaj i też widzę po opiniach czytelniczych, ale też i mnie wciągnęła ta historia. Widzę, ile jest wątków, które warto by pociągnąć. Tu od razu mogę zapowiedzieć tutaj Państwu, że mamy rzekę Bóg, mamy Noc Świętojańską, mamy demony wodne, a w przyszłej części, która już właściwie jest na ukończeniu, będziemy mieć morderczy skwar, będziemy mieć południcę, będziemy mieć demony takie jak martwiec, które wracają z zagrobu i też będziemy mieć zagadkę. I też będę chciała pokazać miejsca, których nie udało mi się w tej części opisać. Bo tak jak tutaj mamy właśnie ten czworobok, czy cerkiew pokazaną, czy właśnie rzekę Bóg, młyn Lembergera, który nie istnieje, to w przyszłej części będzie czy to sanatorium gruźlicze, które się znajdowało na przykład za Bugiem, czy będę chciała pokazać na przykład czy synagogę, czy inne miejsca z tym związane, ale tak, jeszcze się pokręcimy na pewno po Włodawie, czy zejdziemy do podziemi śladem właśnie do krypt, także będzie się działo.
2: No to tutaj osoby, które znają Włodawę, czytając to, na pewno będą miały w oczach pełen obraz. Dziękuję Ci, Patrycjo, bardzo za rozmowę. Książka jest już dostępna, tak? Ona miała swoją premierę 1 września.
7: 1 września, zgadza się, tak.
2: No to zostaje tylko po prostu zachęcać chyba nawet nie trzeba, bo nie jest to zwykła książka o próbie odnalezienia zabójcy, tylko tu jest ten wątek właśnie tych wszystkich nadprzyrodzonych rzeczy.
7: Tak, kryminał
2: jest
7: był tutaj,
2: właśnie to.
7: Kryminał był punktem wyjściowym, a właściwie zależało mi najbardziej, żeby tutaj jak najwięcej pokazać tej Włodawy, tego naszego nadburzańskiego terenu i jak najwięcej właśnie z tej historii, z międzywojnia, z tego świata, który mija, żeby on choć na chwilę jeszcze odżył.
2: Patrycjo, wspomniałaś tutaj o Festiwalu Trzech Kultur i teraz zdradź, co tam będziesz robić.
7: A zapraszamy serdecznie właśnie do Włodawy w dniach 18-20 września. I tutaj będzie, to myślę, że wszyscy miejscowi już znamy to wydarzenie, ale kto z Państwa jeszcze nie był, koniecznie zapraszam, bo odżyje właśnie ten klimat międzywojnia. A 19, czyli w sobotę o godzinie 15, ja będę podpisywać też moją książkę, także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał przeczytać, dostać jakąś dedykację, przestraszyć mnie jakąś historią, opowiedzieć, co, czym jego straszono w dzieciństwie. Także ja i moje wodniki, moje straszydła zapraszamy w okolice tu Wielkiej Synagogi.
2: Zbliża się jesień, zbliżają się wieczory długie. Polecamy.
7: Tak.
2: Dziękuję Państwu bardzo. Kinga Miszczyk.
7: Patrycja Pelica.
8: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
9: Reklama.
10: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
9: Reklama.
11: Bonton Radio.

0: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
1: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
2: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
1: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
2: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
1: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
0: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Do 17 stopni dziś na północy, do 20 w centrum i do 25 na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu najpogodniej, w pozostałej części kraju więcej chmur, a na północy i na północnym zachodzie dziś możliwe jeszcze burze i bardzo silny wiatr.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
1: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
6: Bo

0: Zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym, za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
2: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
0: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, burze będą pojawiać się przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, do 9 stopni jutro zaledwie na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: To jest Bonton Radio.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
7: Serdecznie witam wszystkich słuchaczy radia Bonton i zapraszam do wysłuchania audycji Sami o sobie. Podczas audycji wysłuchacie Państwo opowieści fotografów prezentujących swoje prace podczas drugiego małego festiwalu fotografii Światło Czułe Opowieści. W ramach festiwalu będzie można obejrzeć zbiorową wystawę Cyjanotypi zapisane w błękicie. Wernisaż wystawy odbędzie się w Galerii Atelier Ryszarda Karczmarskiego przy ulicy Lwowskiej 24 w piątek 18 września o godzinie 18. Autorzy prezentowanych na wystawie prac to Ewa Joachimowicz, Magdalena Gałecka, Marta Marcy, Beata Kozak, Piotr Janiak i Andrzej Symoniuk. W imieniu całej grupy serdecznie zapraszam.

Nazywam się Marta Marcyniuk, jestem studentką Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie oraz absolwentką Warszawskiej Szkoły Fotografii. Moja przygoda z fotografią trwa nieprzerwanie od 19 roku życia. Dziś trudno mi wyobrazić sobie życie bez niej. Fotografia jest dla mnie ucieczką od codzienności, moją prywatną przestrzenią, w której mogę się zatrzymać, pobyć sama ze sobą i choć na chwilę odciąć się od przebodźcowanego świata. Szczerze mogę się przyznać, że jestem od niej uzależniona. Wraz z pasją fotograficzną jest moja pasja podróżowania. Uwielbiam zaszywać się w miejscach poza utartym szlakiem, poznawać tam nowych ludzi, ich historię, kulturę. I w tych momentach zawsze towarzyszy mi aparat, którym rejestruję chwile, które mnie zachwycają i które na długo pozostają w mojej pamięci. Podczas drugiego małego festiwalu fotografii i naszego wernisażu, który odbędzie się 18 września o godzinie 18 w Galerii Atelier pana Ryszarda Kaczmarskiego, pokażę swoje dwa cykle fotograficzne. Pierwszym z nich będą minimalistyczne pejzaże, w których od dłuższego czasu fotografuję rezerwat przyrody na Stawskiej Górze. Jest to miejsce, które przypomina mi małą Toskanię i za każdym razem odkrywam je na nowo. Jest ono dla mnie magiczne, bo nigdy nie wygląda tak samo. Zmienia się wraz ze światłem, z porą dnia, z pogodą i to właśnie światło jest tym, co nieustannie mnie zachwyca i sprawia, że za każdym razem chcę tam wracać. W minimalistycznych kadrach staram zatrzymać się ulotne momenty i pokazać krajobraz w jego najprostszej i najbardziej nastrojowej formie. Drugim projektem jest Riplet. Jest to próba pokazania głębokich odczuć i refleksji, które powstają gdzieś pomiędzy naturą a moimi zmysłami, pomiędzy tym, co widzę, co czuję i jak odbieram otaczający mnie świat. Natura nieustannie mnie zaskakuje i tworzy przede mną abstrakcyjne obrazy, które najpierw odbieram wewnętrznie poprzez emocje i zmysły. I w tym projekcie próbuję przedłożyć te wewnętrzne odczucia na obraz i pokazać to, czego nie zawsze da się nazwać słowami. Zapraszam serdecznie w podróż przez wyobraźnię zapisaną w wyjątkowej technice cyjanotypii i zanurzmy się wspólnie w tym fotograficznym błękicie cyjanu.

Nazywam się Magdalena Gałecka, pochodzę z Wierzbicy. Jestem miłośniczką fotografii i przede wszystkim miłośniczką natury. Od kilku lat staram się zatrzymywać piękno otaczającego mnie świata za pomocą fotografii. Moja przygoda z fotografią zaczęła się kilka lat temu. Od początku fascynowało mnie to, że fotografia pozwala zatrzymać chwilę, światło, emocje i piękno miejsca, do którego być może już nigdy nie wrócimy. Z czasem fotografia stała się dla mnie czymś więcej niż tylko hobby. Stała się sposobem patrzenia na świat. Interesuje mnie zarówno cyjanotypia oraz fotografia klasyczna. Moja przygoda z fotografią klasyczną ma też bardzo osobisty początek, ponieważ mój pierwszy klasyczny aparat fotograficzny dostałam od ojca. Była to Smiena. Do dziś mam do tego aparatu ogromny sentyment, bo jest dla mnie symbolem początku mojej fotograficznej drogi. Obecnie szczególnie fascynuje mnie cyjanotypia, jedna z dawnych, szlachetnych technik fotograficznych, która pozwala tworzyć obrazy w charakterystycznych odcieniach błękitu. To właśnie ta niezwykła forma połączenia fotografii, natury i ręcznej pracy najbardziej mnie urzekła. Do rozpoczęcia pracy z cyjanotypią zainspirował mnie Piotr Janiak. Po raz pierwszy zobaczyłam jego pracę podczas Włodawskiego Dnia Fotografii. Pamiętam, że wtedy pomyślałam sobie, że też mogę stworzyć coś podobnego. I właśnie od tego momentu zaczęła się moja przygoda z cyjanotypią. Na swoich fotografiach i pracach w tej technice staram się przede wszystkim pokazywać piękno przyrody. Inspiruje mnie natura, krajobraz, rośliny, światło i te drobne szczegóły, których na co dzień często nie zauważamy. Lubię zatrzymywać w kadrze zwyczajne miejsca i pokazywać je w taki sposób, aby można było dostrzec w nich coś wyjątkowego. Cyjanotypia daje mi możliwość spojrzenia na fotografię trochę inaczej. Każda praca powstaje poprzez połączenie obrazu, światła, papieru i mojej własnej pracy. Myślę, że właśnie to jest w fotografii dla mnie najważniejsze, nie tylko samo wykonanie zdjęcia, ale możliwość pokazania tego, jak ja widzę świat. Fotografia jest dla mnie pasją, sposobem wyrażania siebie i przede wszystkim sposobem zatrzymania piękna natury. W kadrze, na papierze i w charakterystycznym błękicie cyjanotypii.

kiedy myślę o tym, gdzie tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z fotografią, zawsze wracam pamięcią do 2015 roku. To był czas, kiedy rozpoczęłam naukę w CKU na kierunku fotograf, fototechnik w Chełmie. I wiecie co? Wtedy jeszcze zupełnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo ta decyzja zmieni moje życie. Nie wiedziałam wtedy, że oprócz fotografii nauczę się tam czegoś jeszcze. Nauczę się patrzeć na świat, na ludzi, na przyrodę, na chwile, które często mijają gdzieś obok nas i których normalnie nie zauważamy. A przede wszystkim poznałam tam ludzi, którzy do dzisiaj są częścią mojego fotograficznego życia. Pamiętam początki. Nowy aparat. Pierwsze kadry. Pierwsze próby. Pierwsze błędy. I oczywiście ogromną fascynację tym, że można zatrzymać w jednym obrazie kawałek rzeczywistości. Na początku fotografia była dla mnie czymś nowym, czego chciałam się nauczyć. Z czasem zaczęła być czymś znacznie więcej, pasją. Ogromny wpływ na moje spojrzenie na fotografię miał pan Dariusz Kostecki. Dzięki niemu zaczęłam inaczej patrzeć na krajobraz. Pokazał, że nie trzeba szukać niezwykłych miejsc gdzieś daleko. Nie trzeba jechać na koniec świata. Wystarczy wyjść za miasto, przejść się po łące, poczekać na odpowiednie światło. Okazuje się, że miejsca, które mijaliśmy dziesiątki razy, one zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. I myślę, że właśnie tego nauczyła mnie fotografia, żeby się zatrzymać, bo dzisiaj chyba najbardziej tego wszystkim nam brakuje. Ciągle gdzieś biegniemy, ciągle coś musimy. Telefon, praca, obowiązki, wiadomości, terminy. A fotografia daje mi możliwość powiedzenia sobie stop. I kiedy jadę w plener, wszystko nagle zaczyna zwalniać. Nie liczy się już to, co było 5 minut temu. Nie liczy się to, co będzie jutro. Liczy się ten moment, to miejsce, to światło. I ja uwielbiam plenery fotograficzne. Naprawdę. Czasami mogę spędzić wiele godzin chodząc po polach, łąkach, szukając tego jednego kadru. A czasami jadę w konkretne miejsce i nie robię żadnego zdjęcia. I też jestem z tego zadowolona. Bo czasami samo bycie w naturze jest ważniejsze niż fotografia. Usiąść, popatrzeć, posłuchać wiatru, poczuć zapach ziemi, zobaczyć, jak światło przesuwa się po trawie, obserwować chmury. To są te momenty, te jedyne momenty. Fotografia pozwala mi ten moment zatrzymać, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co dzieje się wcześniej. To przeżycie, oczekiwanie, te emocje. Dobry kadr nie zaczyna się w momencie naciśnięcia spustu migawki. On zaczyna się dużo wcześniej, kiedy stajemy w jakimś miejscu i zaczynamy patrzeć. I chyba dlatego fotografia stała się dla mnie czymś więcej niż hobby. Stała się częścią mojego życia. Czymś, co daje mi radość, co pozwala mi odpocząć, co nadaje sens wielu chwilom. Kiedy wiem, że jutro ma być piękny wschód słońca, to chce mi się wstać o 4 rano. Kiedy wiem, że wieczorem pojawi się ciepłe światło, potrafię przełożyć inne rzeczy i pojechać w plener. I kiedy stoję tam później, czasami zmęczona, czasami zmarznięta, czasami przemoczona, stoję i myślę, było warto.
I chyba właśnie na tym polega prawdziwa pasja. Człowiek nie robi dlatego, że musi, tylko dlatego, że po prostu chce, bo coś go ciągnie, bo coś go porusza. Taka jest dla mnie fotografia. Pasja, która nie przemija, wręcz przeciwnie. Staje się z każdym rokiem silniejsza. Zapraszam Państwa na naszą wystawę Cyjanotypi 18 września do Galerii Atelier pana Ryszarda Kaczmarskiego o godzinie 18. Beata Kozak.

0: Throwing pebble stones into the sea.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Kochasz zwierzęta? Zapraszamy na wyjątkowy Światowy Dzień Zwierząt w Chełmie. Już 27 września od godziny 12 do 16 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej czeka mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Pokazy psów służbowych, mini-zoo, warsztaty dla dzieci, dogoterapia, występ artystyczny, psia pielęgnacja, a przede wszystkim Aleja Psich Gwiazd, które możesz adoptować i dać im prawdziwy dom. Zabierz rodzinę i swojego pupila. Wstęp bezpłatny. 27 września w Parku Miejskim w Chełmie. Do zobaczenia!
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Reklama.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
7: Nazywam się Ewa Joachimowicz. Na co dzień pracuję jako psychoterapeutka gestalt, superwizorka i od niedawna też nauczycielka zawodu psychoterapii. Moją pasją są podróże i fotografia. Fotografia pozwala mi zatrzymać się, ale też spotkać z ludźmi w inny sposób. W dużej takiej uważności, ale też po prostu fotografia sprawia, że jestem bardziej obecna w tym, co jest. Być może dlatego fotografuję, żeby zachować te momenty, w których świat na chwilę staje się wystarczający taki, jaki jest. Teraz ciągle wszystko się zmienia. W zasadzie jest też takie powiedzenie, jedyne co stałe to zmiana. A fotografia właśnie sprawia, że zatrzymuje się obraz. I właśnie na tej wystawie chciałam Państwu zaprezentować pracę, fotografię z Indii i z Maroka.

szczególny, nieco nierzeczywisty charakter. Niebieski kolor sprawia, że fotografie stają się trochę jak wspomnienia. Prawdziwe, a jednocześnie odległe i przefiltrowane przez czas. No, ta technika cyjanotypii jest trochę nieprzewidywalna. Robiąc tą samą odbitkę na innym kartonie, bo różne, prawda, te bloki kupujemy, to jest zwykle papier do akwareli, ale jakość papieru wpływa na jakość odbitki. Nie zawsze jest to tak dosłownie wierny zapis rzeczywistości, no bo tutaj i światło, i woda, i czas współtworzą ostateczny obraz. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę jeszcze powiedzieć, że jeżeli chodzi o podróże, to właśnie ja bardzo lubię takie miejsca z niezwykłą kulturą, bogactwem tradycji, kolorów, symboli, codziennych rytuałów. Właśnie Maroko, to też Indie. Co prawda tych kolorów nie zobaczymy, no bo cyjanotypia jest w kolorze pruskiego błękitu. No, cyjanotypia daje tym fotografiom takie inne życie. Te miejsca zaczynają wyglądać trochę jak wspomnienia, trochę jak sen. Obraz nie zawsze jest taki dosłowny. No, ale można tam zobaczyć to, co zostało zapisane. Na jednej z fotografii jest właśnie zapis tego, jak w Indiach, w Himalajach, w bardzo surowym klimacie, kobiety piorą dywany na zewnątrz domu. Piorą je wodą ze szlaufa, szorują. Proste życie, prosta codzienność. W Europie już tak ludzie nie żyją jak tam. Ujęło mnie to, ale też pokazało, jak nasza cywilizacja się rozwija i poszła do przodu. Niektóre właśnie miejsca pokazują różnice, jakie są pomiędzy naszą kulturą, a kulturą tych innych krajów. Na przykład w Maroku, tam każdy dom wygląda inaczej, każde drzwi są kolorowe i inne. U nas natomiast wszystko jest tak standaryzowane, wszystko wygląda podobnie. Aczkolwiek też jest różnorodność. Właśnie jak ja fotografuję, to wtedy mam wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł wzroku i widzę wtedy więcej. Widzę rzeczywistość taka, jaka jest. Nie jest ona przysłonięta wtedy myślami ani pomysłami, tylko przyjmuję ją taka, jaka jest. Właśnie fotografia sprawia, że bardziej akceptuję to, co jest. Nie wymyślam, nie wydziwiam, tylko po prostu jestem w kontakcie ze sobą, w kontakcie też z ludźmi, bo ja bardzo, bardzo lubię chodzić na plenery, że ja nie lubię za bardzo sama fotografować. No jak czasami tak, ale lubię właśnie plenery z innymi ludźmi. I to w ogóle, jak tak razem sobie idziemy, każdy oczywiście widzi coś innego, ma swój styl fotografowania, ale uruchamia się taki proces twórczy, w którym wszyscy się inspirują i powstaje tak jakby coś więcej, niż gdybym sama była na takim plenerze. Kreacja sprawia, że uruchamia się specyficzny poziom uważności i docenienia tej rzeczywistości, która tak naprawdę jest niesamowita, ale często żyjemy w myślach. Często nie jesteśmy obecni w życiu, tylko wyprojektowujemy swoje myśli na zewnątrz. Wydaje nam się, jaka jest rzeczywistość. Nie widzimy tego, co jest naprawdę. Fotografia pozwala oczyścić umysł. Jest dla mnie jak medytacja zen. Tylko to. Chwila uważności. I to, co jest, bez żadnego pomysłu na to, bez żadnej myśli, pełen kontakt z życiem.

Nazywam się Piotr Janiak i będę miał zaszczyt i przyjemność uczestniczyć wraz z moimi przyjaciółmi w drugim małym festiwalu fotografii w Chełmie, którego częścią będzie nasz wernisaż Zapisane w błękicie, czyli prace stworzone w technice cyjanotypii. Fotografią fascynuję się od wielu lat, zarówno cyfrową, jak i klasyczną srebrową. Tematy, jakimi się zajmuję, to szeroko rozumiany portret, chociaż bardzo lubię kontakt z przyrodą i fotografię krajobrazową. Ostatnio lubię też minimalizm fotografii i spędzam sporo czasu robiąc właśnie takie zdjęcia. Zatem skąd u mnie wzięła się cyjanotypia? Ano za sprawą moich nauczycieli fotografii z kursu Fototechnika w Chełmie, Grzegorza Zupana i Dariusza Kosteckiego. Tam odkryłem fascynującą i zarazem prostą technikę klasyczną, jaką jest cyjanotypia. Cyjanotypia jest bardzo zbliżona do fotografii srebrowej klasycznej. Cyjanotypia jest procesem bardzo prostym i pozwala na kreatywne podejście do pracy poprzez wiele możliwości ingerencji w końcowy efekt. Bazą i podstawą jest zawsze tak zwany błękit pruski, czyli niebieski odcień, jaki uzyskujemy w pierwszym etapie wywołania naszej odbiorczości.

nitki. Ale dzięki możliwości tonowania możemy uzyskać przeróżne efekty końcowe, od szarości po brązy i czarno-biele. Na wystawie będę prezentował klasyczną formę cyjanotypii, czyli odbitki w kolorze błękitu pruskiego. Tematem będą portrety kobiet, które miałem przyjemność fotografować zarówno w swoim studio, jak i przy okazji sesji plenerowych. Mimo że cyjanotypią zajmuję się już od kilku lat, dalej niezmiennie podoba mi się tworzenie w tej technice. Mam nadzieję, że i Państwu, którzy przyjdą na piątkową wystawę, spodobają się prace moje i moich przyjaciół, z którymi mam ogromną przyjemność je pokazywać. Dziękuję i zapraszam serdecznie na piątek 18 września do Galerii Atelier w Chełmie na godzinę 18:00.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Tom Lux poleca. Kolorowe, geometryczne, nowoczesne. Ogrodzenie, które robi efekt wow. Poznaj nowość ogrodzenia betonowe 3D. Różne wzory, wyjątkowy design i styl, który odmieni Twoją posesję. Wybierz efekt wow. Ogrodzenia betonowe 3D. Twój dom, Twój styl, Twoje wow. Tom Lux. Chełm, ulica Ceramiczna 32C. Ogrodzenie betonowe 3D. Zobacz je i powiedz wow.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Popsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
1: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
2: Nie dzieje się to automatycznie.
1: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
2: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowa o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
1: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
0: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie. Początek tygodnia z dużym zachmurzeniem, ale także większymi przejaśnieniami. Jutro musimy przygotować się na przelotne opady deszczu w całym kraju, a burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Będzie chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
3: Słuchacie

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Basta.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na zaduszki jazzowe. Leszek Możdżer. Wirtuoz fortepianu, którego styl rozpoznaje się po kilku dźwiękach. Kompozycje autorskie, klasyka polskiego jazzu oraz oczywiście Chopin. Już 25 października o godzinie 18 na scenie HDK-u. Daj się porwać niezwykłym dźwiękom i przeżyj prawdziwą emocjonalną podróż. Więcej na hdk.helm.pl. Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie. O 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
1: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
0: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
1: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
0: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthal. Jutro chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro przeważnie na wschodzie oraz nad morzem.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy daje nam miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Uprzednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady. Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
1: Bonton Radio na 105.2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Słuchacie Bonton Radio.

0: Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.